tak modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc, że

Piar deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piar deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł.

0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl. Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych i rynien. Sponsorem programu jest właściciel firmy MG Wójcik, producent bram i ogrodzeń aluminiowych i stalowych. Kąśna Górna koło Ciężkowic. www.mgwójcik.pl.
1: O poranku w Małopolsce jeszcze deszczowo. Zabierzcie ze sobą parasole. Wychodząc z domu, one na pewno się przydadzą. Po południu zmiana pogody. No i są szanse na to, że zza chmur będzie do nas wyglądało słońce. Ale dziś chłodno. Maksymalnie tylko 18-19 stopni. Za to jutro do 25 i piękne słoneczne niebo.
0: Sponsorem programu jest Aquaplast. Producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek. Sponsorem programu jest właściciel firmy MG Wójcik, producent bram i ogrodzeń. Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
2: Wybiła szósta, SK News, Jakub Krzyżak. 6 godzin temu minął termin ultimatum w PiS. Pod groźbą usunięcia z partii członkowie mieli zrezygnować ze stowarzyszeń. Wczoraj Jarosław Kaczyński spotkał się z Mateuszem Morawieckim. Sprawę śledzi reporterski Michał Skolimowski.
3: Porozumienia na linii Kaczyński-Morawiecki nie ma. W krótkim oświadczeniu rzecznika PiS w mediach społecznościowych mogliśmy przeczytać, że rozmowa była konstruktywna, ale nie przyniosła rozstrzygnięcia w kluczowej sprawie. Były premier i jego stronnicy nie odpuszczają w sprawie stowarzyszenia, nie chcą też opuszczać partii. Zaznaczają jednak, że są z niej raczej wypychani. Podczas spotkania przy Nowogrodzkiej przedstawiono też prezesowi ponad 20 propozycji, które mogą uspokoić sytuację i zakończyć wewnętrzny spór. Porozumienia jednak nie osiągnięto.
2: Jest wyrok w głośnej sprawie śmierci ojca byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Sąd okręgowy w Krakowie uchylił wyrok uniewinniający Dariusza D. i umorzył postępowanie wobec niego w związku z przedawnieniem sprawy. Wobec pozostałej trójki lekarzy podtrzymał wyrok uniewinniający. Rekordowa liczba studentów przyjętych na etnofilologię kaszubską. Na kierunek przyjęto aż 27 osób, a do tej pory przez 10 lat studia te ukończyło łącznie zaledwie 28.
4: Absolwenci mogą nie tylko zostać nauczycielami, ale również pracują w placówkach kultury, muzeach i mediach.
2: Mówi Magdalena Nieczuja-Goniszewska, rzeczniczka Uniwersytetu Gdańskiego. Podstawowym językiem na studiach jest oczywiście kaszubski, ale program jest dostosowany także do osób, które go nie znają.
5: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
6: No i wjechał piątek! Trzeba przepłukać gardło kawą i można zaczynać. Mokro jest na dworze, więc czego potrzebujemy?
7: No niech to czego, jak jest mokro, to czegoś suchego.
6: No to oficjalnie, odpalmy. Suchy piątek!
7: Ojej.
6: Potrzebujemy sucharów, żeby odwrócić tę pogodę.
7: Macie suchara, nagrajcie go na Messengerze, ikona mikrofonu i suszy. No.
8: W jakiej walucie płacą ptaki? No. W rublach.

0: Dzień dobry.
1: No ale ty tak mówisz, jakbyś miał nawilżone gardełko, a mówimy tutaj o tym, że dzisiaj same suchary będą.
0: Nawilżenie występuje za oknem, przynajmniej u nas.
1: To prawda. No ale mamy piątek, więc są dobre wiadomości, ale z racji tego, że mamy piątek, z racji tego, że jest mokro za oknami, no to odpalamy sekcję sucharów.
0: Bogaj nas zmartwił, bo mówię, dawaj suchara, a Bogaj mówi, ja nic nie wiem, ja nie znam, ja się nie znam, ja w ogóle nie mam sucharów.
2: Ja nigdy nie zapamiętuję tych sucharów. Ktoś mi opowiada, ja mówię, haha, śmieszne, i idę dalej.
0: A nie zapamiętałeś tego, który Jankes ostatnio opowiadał? Najlepszy suchar tego sezonu? Grillowego?
2: A, że ulubiony, że ten i tam nauczyciela.

0: Znasz, słyszałaś?
1: Nie.
0: Co robi nauczyciel na grillu?
1: No, co robi nauczyciel na grillu?
0: Niezapowiedzianą karkówkę.
1: Okej. Dziękujemy. To może sprawdźmy, co na eskowym Messengerze słuchacze nagrali.
2: Suchar prosto z trasy. Dlaczego mleko zawiera w sobie tłuszcz? Żeby nie skrzypiało przy dojeniu.
1: Ej, ale to mi się podobało.
3: Ja mam jeden, przypomniałem sobie. Co robi ślimak na autostradzie?
0: Co robi?
3: Ryzykuje.
1: Dajcie znać, oczywiście eskowy Messenger czeka.
4: Cicho tak, bez zbędnych słów. Zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak.

0: 6.18, weszła do studia ona. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Poranne prasowanie.
2: Jadziula, my dzisiaj opowiadamy suchary. Ja nie umiem. Umiesz opowiadać suchary?
1: Też nie umiem. No, zapomniałam.
2: Czyli jednak inteligentni ludzie nie potrafią.
0: Co? Nie zrozumiałem.
2: Dobra, śmiej się oczywiście. Monika Richardson jest w gazetach i grzmi, bo jej syn stracił pracę. Dostał zakaz pojawiania się w biurze.
0: Ale nie, jak grzmi, to jest tak. Dostał zakaz pojawiania się w biurze!
1: Monia, nie rób chłopakowi obciachu, dorosły.
0: Ale mamusia kocha swoje dziecko, no nieważne, nieważne ile ma lat i czy już chodzi do pracy, czy do przedszkola. No. Jest jeszcze jedna akcja w internecie. Otóż Ruch Klimatyczny Jazda się ujawnił, nie znałem ich wcześniej. To są aktywiści i oni oblali substancją, która imituje odchody, posesje oraz firmy prowadzone przez influencerkę Andziax, Lukę oraz Małgorzatę Rozenek Majdan. No i tłumaczyli, że protestują przeciwko, uwaga, promowaniu luksusowej konsumpcji. Dlatego to coś, co pachnie jak kupa, wylądowało na tych budynkach.
1: Taki kontent, że mucha nie siada.
2: Nie no, oblali substancją imitującą odchody, to pewnie jednak siada.
3: Poranne prasowanie, tylko w Radiu SK.
0: Jak dobrze, że w radiu nie czuć.

0: Trochę mi pachnie takimi irlandzkimi tańcami o poranku. 25 minut po szóstej. Bądź moją... Jak ona się nazywała? Ta z Titanica?
1: Kate!
0: Bądź moją Kate, będę twoim DiCaprio.
2: Ja się zastanawiam, gdzie ty kiedyś wąchałeś taniec irlandzki?
0: Zaraz będziemy wąchać ważne sprawy dla kraju i świata, bo Kuba Krzyżak wpadnie z kolejnymi newsami.
2: I mamy jeszcze taki sucharek. Taki trochę polityczny, ale taki trochę nie.
0: Uwaga, 3, 2, 1, do suchara!
3: Na kogo w najbliższych wyborach będzie głosował Cyrowski? Na Bosaka. Jan.

0: Reklama.
1: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
2: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
3: Weź Ibuprom Zatoki.
4: Ibuprom Zatoki?
3: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
4: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność zatok obecnych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedorozność zatok i nosa przebiegający z bólem. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedosu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
5: Mieciu, zobacz ile owoców w tym roku. Robimy przetwory. Kupujemy w Mrówce ten nowoczesny sokownik za 79,99. Do tego zapas solidnych słoików. Złoty 9 za sztukę.
6: Elżunia, gdzie my to wszystko pomieścimy? W kuchni nie ma już miejsca.
5: Stabilny regał idealny na przetwory za 69,99.
7: Przygotuj się na sezon przetworów z Mrówką. Zapraszamy do Mrówki pod Rzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
8: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu. National Lu-

0: University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
1: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Bezpłatne studia stacjonarne, a także studia niestacjonarne i podyplomowe. 6 wydziałów i ponad 30 ciekawych kierunków na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Sądecka ANS to nowoczesna baza dydaktyczno-naukowa i sportowa, szeroka gama stypendiów oraz możliwość wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Aplikuj na studia już dziś. ans-ns.edu.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Córeczko, a ty jesz tam coś normalnego?
4: Mamo, w Student Space mam prywatny pokój z własną kuchnią i łazienką.
3: A pranie?
4: Pralnię też mam.
3: A bezpiecznie tam?
4: Jest ochrona całą dobę. Możesz spać spokojnie.
3: To czego ty nie masz w tym Student Space?
4: Tylko was. Tęsknię.
5: Pamiętasz swój start na studiach? Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Komfort dla studenta, spokój dla rodzica. Sprawdź na studentspace.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
8: Są szanse na zmianę pogody po południu, bo z zapowiedzi naszych synoptyków wynika, że co jakiś czas ma zza chmur do nas wyglądać słońca. Jeszcze do południa parasol na pewno będzie niezbędny. W Bochni i Nowym Sączu dziś do 18 stopni, maksymalnie 12-13 pokażą termometry w Zakopanem.
7: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
9: 6.30, czas na SK News, Jakub Krzyżak i na początek ważne informacje dla kierowców na Podkarpaciu. Na A4 za węzłem Dębica Wschód osobowy bus wypadł z jezdni. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Rzeszowa. Utrudnienia potrwają jeszcze co najmniej godzinę. W samo południe Jarosław Kaczyński wygłosi oświadczenie. To po tym, jak o północy minęło ultimatum dla członków PiS dotyczące rezygnacji ze stowarzyszeń pod groźbą usunięcia z partii. Prezes PiS spotkał się wcześniej z Mateuszem Morawieckim, który nie chce zrezygnować ze swojej inicjatywy Rozwój Plus, ale nie przyniosło to przełomu. Setki demonstrantów wyszły na ulicę Madison w amerykańskim stanie Wisconsin, to po tym jak policja zastrzeliła mężczyznę podczas interwencji. Nagrania z tego zdarzenia trafiły do sieci, demonstranci domagają się sprawiedliwości. Legendarny ORP Iskra zawinął do Szczecina. Słynny żaglowiec marynarki wojennej, który w latach 90. okrążył ziemię, będzie gościć w mieście do sobotniego poranka. Jeśli możecie, wpadajcie, warto, bo wstęp jest za darmo, a jeśli nie możecie, to zdjęcia statku mamy na SK.pl.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
11: SK Sport News.
9: Raków z dwubramkową zaliczką, a GKS w trudnej sytuacji.

0: słuchawki.
1: Ale ty wiesz, że to działa? Bo jak przyszliśmy do radia, to padało, a teraz już nie pada po tych 5 sucharach, które usłyszałam.
0: No to dawajcie kolejne.
2: Czym się różni Francja od kobiety?
3: Czym?
2: We Francji słowacki przynajmniej był.

0: Śnieżka Małopolska.
1: Ja mam takiego sucharka z piątkowego ranka. Jak zapytać po francusku o toaletę? Kible tu są?
2: Czyli papą pytę tądy, iż, po co ty fok ty mi, co?

0: 20 minut do 7. Co chwilę Paweł, czyli nasz bogajek, wydawca, sprawdza na Messengerze, co się nagrywa, no i nam podrzuca kolejne. Mam suchara nieodsłuchiwanego, niesprawdzanego. Nie wiem, co się wydarzy.
1: To jest ryzykowne. Jakby co to Wiktor?
0: No nie, to odpowiedzialność bogaja.
2: Hej, Radio SK, jak nazywa się mężczyzna, który broni znanych ludzi? Bronisław.
3: No. To nie ten! No.
0: Do tego zagram go zaraz.
1: Ty, ale a propos obrony, ja słyszałam, że kolejne polskie samoloty bojowe F-35.
0: Husarz. Mamy takie. No już pierwsze nawet wylądowały i czekają w bazie.
1: A ty wiesz, że będą produkowane nie w Stanach, a we Włoszech?
0: To żeby się nie okazało, jak z tymi wszystkimi innymi rzeczami produkowanymi we Włoszech.
1: Czyli?
0: Może od razu jeździ na lawecie. Jankes. Jankes. I
4: Wiktor. Reklama. Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Eura GD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Poznaj nowego SUV-a Citroena C3 Aircross, stworzonego z myślą o codziennych i rodzinnych podróżach. Postaw na najwyższy komfort z renoma autowieliczka. Wybierz kredyt 0% lub leasing 0% i ciesz się spokojem dzięki 8-letniej gwarancji Citroën We Care. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renoma Auto. Dostępny również w wersji 7-osobowej.
6: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
7: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
6: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
7: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
8: MG Wójcik trwa wielka wyprzedaż i czyszczenie magazynów. To idealna okazja, by kupić nowoczesne bramy aluminiowe, ogrodzenia i balustrady w wyjątkowych cenach. Gwarantujemy najwyższą jakość i ofertę dla klientów indywidualnych, firm oraz deweloperów. Zapraszamy do nowego punktu sprzedaży w Kąśnej Górnej koło Ciężkowic. Salon czynny również w soboty. Sprawdź szczegóły na mgwójcik.pl i skorzystaj z promocji już dziś. MG Wójcik. Kąśna Górna koło Ciężkowic. Producent bram i ogrodzeń.
9: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Giżycku. Sobota 25 lipca, plaża miejska w Giżycku. Wystąpią Chilling Band, The Sunset, Kingska, zespół Kordan, a gwiazdą wieczoru będzie Maryla Rodowicz.
10: Partner wydarzenia Miasto Giżycko i Giżyckie Centrum Kultury.
9: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
11: Delikatesy Market Point. Nektarynka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Filet z indyka 29,99 za kilogram. Kiełbasa aleksandryjska 17,99 za kilogram z kartą Market Point. Serek wiejski 200 gramów piątnica 2,69 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Gotowi na największe święto tego lata? Już 25 lipca imieniny gminy Chełmiec na stadionie w Wielogłowach. Dmuchańce i atrakcje dla dzieci, regionalne smaki i zespoły ludowe. Gwiazda wieczoru, golec u orkiestra. Na koniec zabawa z DJ-em. Zapraszają Stanisław Kuzak, wójt gminy Chełmiec oraz Gminny Ośrodek Kultury. Mecenas wydarzenia Kopalnia Surowców Skalnych Klęczany. Sponsor główny wydarzenia Lody Koral. 25 lipca, stadion w Wielogłowach. Start o 15:00.
14: I po reklamie.

0: Sprawa. Piękna sprawa.
1: A powiedz, gdzie ty teraz jesteś? W pracy czy w domu?
2: W pracy.
1: Mm-hmm.
2: No niestety.
1: Poczekaj, bo my mamy właśnie informację, że ty jesteś fantastyczną koleżanką właśnie w tej pracy. I że świetnie się ludzie bawią dzięki tobie. I się zastanawiamy, co trzeba robić, żeby się ludzie ze mną świetnie bawili. Daj mi rady.
3: Bo my tu w tym budynku parę pięter mamy. Chcielibyśmy sobie zjednać tych ludzi.
2: Nie wiem, no chyba duże poczucie humoru i dystans do siebie.
3: O, a propos, a ty znasz jakieś suchary? Masz jakiegoś suchara? Bo dzisiaj w piątek osuszamy antenę z innymi słuchaczami.
2: O nie, od sucharów mamy tutaj innych współpracowników. Ja niestety nie jestem w tym dobra.
1: Czyli jasny podział obowiązków. Bardzo mi się to podoba. No, czyli ty, Wiktor, śniadanie, Boga i kawę, a ja po prostu wydaję zadania.
3: To ja może jeszcze prezenty przyniosę. Ja jestem dobry w noszeniu prezentów.
1: To prawda. Tym bardziej, że mamy dla ciebie stówę na urodziny oraz zapas oryginalnego soku.
2: Ale super. Dziękuję bardzo.
3: Ledwo to wszystko uniosłem, ledwo to udźwignąłem. Słuchaj, co w urodziny od ciebie powinna usłyszeć Polska? Co od urodzinowej kobiety pójdzie w eter?
2: Ojej, tak z rana bez kawy? No dobra, coś się wymyśli.
3: Dawaj, złota myśl.
2: Złota myśl. Życzę wszystkim dużej pogody ducha i dużo dystansu do siebie, żebyśmy nie byli takim gburowatym narodem.
1: I podwyżki!
4: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC. www.oryginalnysok.com

0: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok.
1: Happy birthday to you, Angelika!
2: Eska budzi w urodziny.
3: Dnia na dzień coraz lepiej.
4: Ej, no przepraszam cię bardzo, tak osuszyliśmy antenę, że nie jest najłatwiej mi w tym momencie.
3: O, zobaczymy, czy ona w ogóle po tym twoim występie ma ochotę odebrać telefon. Jednak ma. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, radio się kłania. Jesteśmy na żywca, jesteśmy w piątek w dniu twoich urodzin.

0: Za chwilę siódma, mówię: Kama, dawaj, odpalamy kolejnego suchara. A Kama: ojej, już się boję, co to będzie. No przypominamy, że z sucharami jest tak, że im gorzej, tym lepiej. No to jest podstawowa zasada.
1: Dobra, no to w takim razie sprawdźmy skalę suchości, no.
0: Dobra, to tym razem na moją odpowiedzialność. Otwieram Messengera.
2: Pacjent u lekarza: panie doktorze, a co z alkoholem? Przynosić.
0: I wylewać, oczywiście, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości.
3: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket Energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
6: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.

0: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjacastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
7: To będzie ostatnia reklama.
6: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Giżycku. Sobota 25 lipca, plaża miejska w Giżycku. Wystąpią Chilling Band, The Sunset, Kingska, zespół Gordon, a gwiazdą wieczoru będzie Maryla Rodowicz. Partner wydarzenia Miasto Giżycko i Giżyckie Centrum Kultury. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
8: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl. Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych i rynien. Sponsorem programu jest właściciel firmy MG Wójcik, producent bram i ogrodzeń aluminiowych i stalowych. Kąśna Górna koło Ciężkowic. www.mgwójcik.pl.
9: Przygotujmy się na niskie temperatury dziś w całej Małopolsce. 18-19 stopni w Bochni i Nowym Sączu, 12 kresek na plusie w Zakopanem po południu. Wtedy też ma do nas zza chmur wyglądać słońce, choć całkowicie one z nieba nie znikną. I uwaga, bo jeszcze do południa może padać.
6: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek. Sponsorem programu jest właściciel firmy MG Wójcik, producent bram i ogrodzeń. Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
10: 7 na zegarach, SK News, Jakub Krzyżak. I najpierw wracamy na Podkarpacie. Jak już wiecie z newsów, na autostradzie A4 za węzłem Dębica Wschód w kierunku Rzeszowa zablokowany jest lewy pas. To po tym, jak bus wypadł tam z drogi. Reporterzy Eski ustalili, że 3 osoby zostały ranne. Na ten moment nie ma już natomiast utrudnień na trasie S8 z Łodzi do Warszawy. W nocy na wysokości węzła Łódź Południe motocyklista uderzył w bariery. Ranny trafił pod opiekę lekarzy. Białoruś ostrzega Polskę przed zamachem terrorystycznym. Takie informacje od władz w Mińsku miał otrzymać polski charge d'affaires na Białorusi Krzysztof Ożanna. Media związane z białoruską opozycją wskazują jednak, że prawdziwe motywy tego ostrzeżenia mogą być inne, o czym więcej reporter Eski Michał Rawa.
11: W komunikacie białoruskiego MSZ-u czytamy, że celem zamachu mają być małoletnie dzieci białoruskiej działaczki mieszkającej w Polsce. Zamach ma przygotowywać osoba, która mieszka w Polsce, ale jest pozbawiona przez polskie władze prawa pobytu, a na Białorusi została skazana za liczne przestępstwa. Tych doniesień na razie nie potwierdza polski MSZ. Białoruski serwis działający w Polsce, Centrum Europy, wskazuje, że celem takich informacji może być skierowanie uwagi polskich służb na białoruską opozycję.
10: Na łódzkich Błoniach za kilka godzin o 16 rusza Łódź Summer Festival. Największe bezpłatne wydarzenie muzyczne w Polsce. Na scenie m.in. Timbaland, Sean Paul, Mata czy BDOS, a pod sceną?
12: Będzie jedzenie z całego świata, od Europy przez Azję. Food trucków będzie ponad 80.
10: Mówi Tomasz Piotrowski, wiceprezydent Łodzi. My też mamy dla Was sporo atrakcji. Te czekają w Weskowej Strefie Festiwalowej. Gdzie nas znaleźć? Sprawdzicie na sk.pl. Tam też zebraliśmy wszystkie najważniejsze festiwalowe newsy.
0: Jacek, Kama i Wiktor.
5: No, proszę państwa, fakty są takie, że trochę zmoczyło nam kraj przez ostatnie godziny.
8: No i niektórzy narzekają, a niektórzy nie, bo cieszą się, że wrócili już z urlopu.
5: Dawajcie suszary, będziemy osuszać ten kraj sucharami. Halo!
13: Jaka różnica jest między kobietą a terrorystą? Zgadnijcie, z terrorystą zawsze się da negocjować.
8: Nie zgadzam się. To pomówienia!
5: No zobaczcie, na przykład, Kama, na przykład zagram teraz Guns N' Roses, okej?
8: Nie.
5: No właśnie.

0: Suhara dai, dai dai, Suhara mi dai, dai dai, dai dai, Suhara mi dai. 8 po 7, dzień dobry, to jest SK o poranku. Co tam oglądasz w telewizji?
1: Właśnie nie wiem, jakoś się Donald Trump przestraszył, bo zobaczył kartkę.
0: Wyłącz to, wyłącz telewizję, radia zacznij słuchać. Chcesz kolejnego Suhara?
1: Nie wiem, po tym szowinistycznym poprzednim, nie wiem, czy chcę następny.
0: No to sprawdźmy. Znowu jadę w ciemno. Nie wiem, kto co powie, po prostu odpalam. Uwaga.
2: Co to jest żona i teściowa w samochodzie? Zestaw głośno mówiący.
1: I ty, kobieto, przeciwko nam. Serio.
0: Dobre, dobre, dobre. Ale sprawdźmy, co się dzieje na świecie, bo okazuje się, że jesteśmy chyba jedynym narodem tak kreatywnym, że inni mogą się tylko uczyć od nas podstaw kreatywności.
1: Polak potrafi, zdecydowanie. I okazuje się, że pojawił się nowy sposób na omijanie systemu kaucyjnego.
0: Tak jest.
1: Oddałeś już kiedyś jakieś butelki?
0: Tak, tak? Robiłem to.
1: Zarobiłeś? Ile zarobiłeś?
0: 7 zł.
1: Brawo. Ja jeszcze tego nigdy nie zrobiłam, ale wydaje mi się, że to musi być chyba przyjemne, wrzucać te buteleczki, a potem wyjmować pieniądze.
0: Ale okazuje się, że producenci, którzy do tej pory sprzedawali swoje produkty w butelkach, czy albo w puszkach, tak,

0: Do pełna.
1: Wakacje są, to i trzeba zatankować. Tym bardziej, że no nie oszukujmy się, za każdym razem odwiedzanie stacji benzynowej boli.
0: Tak jest, a teraz na naszą łezkową stację przyjechała Hania. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Hania, my ustalmy pierwszą rzecz na początku. Ty zgłosiłaś się do SK Tankuje do pełna, ale nie posiadasz prawa jazdy.
2: Dokładnie.
0: Co to za historia? O co tutaj chodzi? Proszę się wytłumaczyć.
2: No ja nie mam, ale moja koleżanka Maja ma. Uh-huh. I ona jest moim kierowcą. Aha. Tylko, że mamy cały czas problem, że jeździmy na zerze i boimy się, że nie

0: ale ona nie chce. I chciałybyśmy bardzo, jesteśmy po maturze, chciałybyśmy bardzo jechać na wakacje. Na chałupy najlepiej.
1: No i tak ile, w sumie... ile macie kilometrów od was na samą górę nad morze?
0: No z 550.
2: Ojej, okej.
0: Coś takiego, dojazd stary na chałupy. No i tak stwierdziłam, słyszę w radiu, że macie taki konkurs. No i w tej samej sekundzie zainstalowałam aplikację i do was napisałam.
3: To bardzo, bym powiedziała, słuszna koncepcja, bardzo dobra. A ty nigdy nie myślałaś o tym, żeby zrobić prawko?
0: No, ja kurs mam skończony, no i cały czas to robię. Aha. Tylko, że boję się, że mogłabym ruch w moim mieście trochę zablokować, bo bym tak wolno jeździła. Więc na razie z bezpieczeństwa dla innych tego nie robię.
1: Czekaj, ale czy ty na pewno masz na imię Hania? Ty nie jesteś...
0: Ja mam na imię Hanna.
1: A, Hanna, bo wydawało mi się, że jednak chyba Asia, posłuchaj.
4: Aha. W lebu, tak. Asia, nie tu!
5: Tutaj w lewo miałam rondo objechać.
1: To nie są nagrania z twojego samochodu? Od twojego instruktora?
0: Z mojego jest jeszcze gorzej.
1: Słuchajcie, zróbmy to. Zatankujmy to auto do pełna.
3: Jedźcie dziewczyny, bawcie się bardzo dobrze w chałupach. Tam można śpiewać Wodeckiego i wcinać gofry. Co prawda te gofry trochę bolą, ale skoro tankowanie będziecie miały za darmo, to 45 zł za gofra jakoś tam przejdzie.
1: Dacie radę. Wszystkiego najlepszego i szerokiej drogi!
6: Radio SK.

0: Piątek coraz bardziej się rozkręca i kolejne osoby dołączają do anteny. Dostaliśmy informację, że już gotowy do ataku jest Camilito Nosilito.
1: No właśnie, Kamil Nosel dosłownie za momencik będzie u nas wkręcał. Gdybyście chcieli, to zapraszamy na SKPL.
0: Tak jest. Mam nadzieję, że dzisiaj znowu, po udanym wkręcie, usłyszymy coś w tym guście.
2: Zostałaś wkręcona w Radio SK.
3: Mać, uduszę was, a ciebie pierwszego jak dorwę.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w super cenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
3: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia!
4: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Wybierz uczelnię z 25-letnią tradycją kształcenia, która rozwija potencjał Podhala i kształci specjalistów przyszłości. Oferujemy bezpłatne studia na kierunkach medycznych, ekonomicznych, informatycznych, humanistycznych i wielu innych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na zgłoszenia czekamy do 17 lipca. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Tradycja, rozwój, przyszłość. Szczegóły na ans-nt.edu.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chcesz przeżyć najgorętszą imprezę tego lata? Przyjdź na Imperia M Ibiza Festival Open Air w Namestowie nad Jeziorem Orawskim. Od 31 lipca do 1 sierpnia 14. edycja imprezy pod palmami. 21 top DJ-ów. 4 sceny, w tym technobus i mega scena na plaży. Ponad 100 ton piasku. Niewiarygodna jakość dźwięku. Pokaz tańca i pirotechniki. Imprezy dzienne i nocne. Niekończące się afterparty. Kup bilet ze zniżką na ibizafestival.sk.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
9: Pogoda w Małopolsce robi sobie z nas chyba niezłe żarty. Dziś maksymalnie 13 stopni w Zakopanem, do południa jeszcze może padać deszcz. W Nowym Sączu oraz w Bochni maksymalnie 17 kresek, również deszczowo do południa. Po południu możemy liczyć na przejaśnienia. Jutro skok temperatury.

0: temperatury do 25 stopni.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
2: Minęła 7.30, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Co najmniej 4 osoby zginęły w wyniku 13 z rzędu nocnych ataków amerykańskich sił zbrojnych na Iran. Eksplozje słyszano m.in. w prowincji Khuzestan, w mieście portowym Bandar Abbas oraz w rejonie cieśniny Ormus. Niespokojna sytuacja na Bliskim Wschodzie odbija się na cenach paliw w Polsce, które wciąż rosną. Benzyna 98 przebiła już barierę 8 zł, za 95 trzeba zapłacić średnio 7,29, za diesla 7,64. Stan wyjątkowy w regionie Madrytu i prowincji Avila. To w związku z szalejącymi w środkowej Hiszpanii pożarami. Od wczoraj w związku z pożarami ewakuowano ponad 10 tysięcy osób. Na kilka godzin zawieszone zostało kursowanie szybkich pociągów na trasie Madryt-Barcelona oraz linii podmiejskich. Znaczne ochłodzenie w Tatrach. W najwyższych partiach gór temperatura spadła do około zera, a najbliższej nocy ma się zrobić jeszcze zimniej. Może spaść nawet śnieg. Pogoda ma się poprawić w przyszłym tygodniu. W Zakopanem termometry mają wskazać około 25-26 stopni.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
4: SK Sport News.
2: Michał Pasiut zdobył srebrny medal Mistrzostw Świata w kajakach.

0: programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
1: Jan, Kama i Wiktor.
2: W Radiu ESK.
3: Dzisiaj piątek, 33 minuty po 7 rano, z tej strony ekipa od osuszania. Dzień dobry.
4: To jest niesamowite, Wiktor ma w tym momencie remont w domu, bo mu zalało dom i osusza w domu, a teraz przychodzi i osusza w robocie. No.
3: Poprosimy jakiegoś majstra kolejnego z sucharem.
5: Wchodzę po schodach, patrzę, a tam winda.
3: To jest za mocne, nawet jak dla mnie.
4: Przyznaj się, zazdrościsz, że to nie ty wymyśliłeś.
3: Messenger, ikonka mikrofonu. Kto da lepszego? Znaczy gorszego.

0: coraz większą radością przysłuchuję się temu programowi w radiu, w którym sam biorę udział.
1: Od rana mamy mnóstwo sucharów. Od was, od naszych fantastycznych, wspaniałych słuchaczy, którzy potrafią opowiadać suchary. I teraz to jest pewnego rodzaju jedna z nielicznych wad, które posiadam. I ja nie potrafię opowiadać dowcipów.
0: Dlatego mamy tu innych. Proszę bardzo.
2: Dlaczego ważki nie mogą latać w kosmos? Bo jest tam stan nieważkości.
1: Ej, to dobre było! Świerszczę się ze sceny.
0: Dobre. Radio uczy, radio bawi. Słuchaj, mam informację, która może się przyda komuś, jak za chwilę wróci do szkoły na biologię, będzie mógł zaimponować, opowiadając komuś.
1: No, już się boję.
0: Okazuje się, to nie jest suchar. Okazuje się, że w Polsce mamy aktualnie, w tym momencie, w 2026 roku, rekordowo dużo niedźwiedzi. Zawsze staraliśmy się ten gatunek jakoś tak rozpropagować. Mhm. Są pod ścisłą ochroną. No i udało się. Rozmnażają się na potęgę. To, co cieszy naukowców, nie cieszy niestety mieszkańców, bo niedźwiedzie jak dziki zaczynają podchodzić do naszych śmietników i mówią daj.
1: No i z jednej strony miało być małe, a zrobiło się duże co nieco.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres DeLonghi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na scenie 80s oraz wiele innych gwiazd K-pop. Tego nie możesz przegapić. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Poczuj muzykę, zobacz emocje, stań się kolorem. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
8: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
9: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych

0: bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Sejm przyjął ustawę żłobkową, która nowelizuje zasady opieki nad dziećmi do lat 3. Poseł Robert Warzała.
3: Zdrowe jedzenie, zabawy na świeżym powietrzu, ochrona wizerunku dzieci. To ważne dla najmłodszych i rodziców. To także docenienie pracy opiekunów, którzy zyskują nowe uprawnienia.
2: W ostatnich 2 latach powstało prawie 50 tysięcy nowych miejsc opieki nad najmłodszymi. Teraz czas zadbać o jednakowe standardy. Poseł Robert Warzała.
3: Każde dziecko zasługuje na dobry start, a dobra opieka nad najmłodszymi to najlepsza inwestycja w przyszłość.
4: I po reklamie.

0: środowiska.
1: Halo? Halo, Grubina Halina po tej stronie. Telefon jest urzędu miasta Wydział Środowiska. Czy ja się dotelefonowałam do pani Agnieszki w sprawie tego biodzwonię, proszę pani, bo tutaj sprawę muszę rozwiązać z panią.
2: Tak, do mnie, tak.
1: Tak, pani mi powiesz, o co tam chodziło, bo widzę, że tutaj jest wystawiane bio, a pani mówi, że pani nie płaci za te bio.
2: No nie, ale to nie są nasze, tylko mojego brata przecież z tamtej strony, on mieszka z tyłu z nami, on wystawia tutaj.
1: To skąd to, proszę pani, pracownik może odbierający śmieci wiedzieć?
2: No oni nie chcieli, żeby tam, bo powiedzieli, że tam nie będą wjeżdżać.
1: Czyli tamta osoba stawia, proszę pani, przed panią, a śmieciarze interpretują już do pani.
2: Tak,
1: bo widzę, pani ma zaznaczony kompostownik.
2: Tak, jest zaznaczony kompostownik, dlatego... my nie oddajemy.
1: A,
2: to jest
1: pani.
2: Brata, z tyłu za mną mieszka brat i on tutaj...
1: Czy mogłaby pani na czas bio wystawiać, proszę pani, kompostownik, pracownicy by wiedzieli, że tutaj pani nie trzeba liczyć?
2: Kompostownik, no mamy kompostownik, tam gdzie wyrzucamy, to mamy z tyłu za domkiem.
1: No. I chodzi o to, proszę pani, że jak przyjadą po bio, żeby też wiedzieli, że pani ma kompostownik, pani nie jest liczona wtedy.
2: A gdzie ja mam to, jak ja mam to zaznaczyć?
1: To trzeba wystawić kompostownik.
2: No to jak przyjadą, to powiem tacie, bo on jest w domu, to niech im pokaże, że jest z tyłu, tak?
1: A to nie, czyli pani nie wystawi kompostownika?
2: No to ja tego nie dam rady wyjąć z ziemi, bo to jest w ziemi, tak? Niby wystaje na zewnątrz, ale wiadomo, że ten, no to jak ja mam to zrobić?
1: To niech pani jakąś alternatywę, proszę pani, zbije przed domem kompostownika.
2: Przed mieszkaniem, przy drodze.
1: No pół kompostownika, proszę pani, no i by sprawa załatwiona.
2: To co, coś mam z desek zbić?
1: Na przykład, co by było kompostownikiem, proszę pani, a jak będą odbierali bio, no to już będą wiedzieli, że to jest kompostownik, pani nie liczą.
2: A, w ten sposób, no dobrze. Dobrze.
1: Proszę również poprosić w tym temacie Pawła, bo może on coś pomoże.
3: Mamo, zostałaś wkręcona w Radio SK.
2: Głupi. No nie.
0: No się wkręca w Radio SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Nareszcie, nareszcie jest ten nosel, którego zapowiadaliśmy, że będzie, wpada i będzie dzwonił.
1: Wydaje mi się, że chyba Zalia się w nim podkochuje trochę.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Nagle cyk, dzwoni do Zali.
3: Nosel wkręca.
4: Nosel wkręca.
3: Nosel wkręca.

0: Słuchajcie, zbogajem jest źle, już sobie sam dźwięki puszcza, sam do siebie, no.
1: Pyta się przed chwilą Wiktora, ej, chcesz taki dźwięk? Nie chcę. No, to se sam go puszczę.
0: Chcę zagrać, siedzi i sobie gra, no. Dźwięki z westernu, bo dzisiaj o 12:00 ważne sprawy polityczne i o nich za chwilę w newsach, jeżeli kogoś to interesuje, to Kuba Krzyżak będzie miał szczegóły.
1: Ale jeżeli polityka to nie jest coś, co sprawia was w dobry nastrój, to po godzinie 8:00 będziemy szukali przepisu na dobry nastrój. Szczegóły na sk.pl, tam między innymi tysiak do zdobycia.
2: Kama i Wiktor.
0: No, zagraj jeszcze raz, zagraj.
3: A, niech ci będzie.
0: O. No fajny dźwięk, fajny.
3: Głośniki mam.
4: Reklama. Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na Agata. Meble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
13: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 23 do soboty

0: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już dziś w Lidlu wszystkie produkty Finish 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl. Sponsorem programu jest Aquaplast. Producent pokryć dachowych i rynien. Sponsorem programu jest właściciel firmy MG Wójcik. Producent bram i ogrodzeń aluminiowych i stalowych. Kąśna Górna koło Ciężkowic. www.mgwójcik.pl.
8: Pochmurny poranek przywitał nas w całej Małopolsce. Te chmury pozostaną z nami co najmniej do południa i może z nich padać deszcz. Zimno dziś w Zakopanem tylko 13 stopni, w Nowym Sączu i Bochni maksymalnie do 18. Jutro poprawa pogody i do 20.

0: 25 kresek, a w niedzielę nawet 31.
1: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek. Sponsorem programu jest właściciel firmy MG Wójcik, producent bram i ogrodzeń. Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
2: Jest 8, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Sądny dzień w Prawie i Sprawiedliwości. Na horyzoncie możliwy rozłam. O północy minęło ultimatum dotyczące rezygnacji ze stowarzyszeń pod groźbą wyrzucenia z partii. Wczoraj w ramach rozmów ostatniej szansy Jarosław Kaczyński spotkał się z Mateuszem Morawieckim, a to z bliska obserwował reporterski Michał Skolimowski.
3: Po spotkaniu Kaczyński-Morawiecki przekaz był jasny. Rozmowa była konstruktywna, ale w kluczowej kwestii do porozumienia nie doszło. Obie strony zapewniały jednak, że proponowały rozwiązania kompromisowe. Prezes PiS miał proponować, żeby Stowarzyszenia Rozwój Plus nie likwidować, a zamrozić do wyborów parlamentarnych. Z drugiej strony słyszymy, że prezesowi przedstawiono ponad 20 konkretnych propozycji załagodzenia sytuacji i wyjścia z kryzysu. Porozumienia nie osiągnięto, ultimatum pozostało w mocy i zobaczymy, jakie będzie miało konsekwencje.
2: O 12 wszystko może być już jasne, prezes PiS wygłosi oświadczenie. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Wracamy do obywatelskiego zatrzymania za jedynki. Po interwencji prokuratora generalnego są zarzuty i wniosek o tymczasowy areszt dla pijanego kierowcy, który doprowadził do kolizji.
4: Prokurator przedstawił zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym.
2: Mówi prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. Krzysztof K. przyznał się do winy, grozi mu 12 lat więzienia. Jakub Kamiński zadebiutował w barwach Benfiki Lizbona. Polski pomocnik zaczął mecz z Sankt Gallen w wyjściowym składzie. Kamiński nie zapisze tego meczu do udanych. Jego zespół przegrał 1-2, a reprezentant Polski po godzinie zszedł z boiska.
5: I Wiktor w Radiu SK.
6: Dzień dobry, o poranku. Niezmiernie się cieszymy, że są Państwo z nami.
7: Błagam Cię, nie udawaj. Myślę, że Ciebie to musiało strasznie dużo kosztować, żeby udawać kogoś normalnego.
6: To był ostatni moment, kiedy byłem poważny w tej godzinie. Dzień dobry, Wesce. Osuszamy, bo na dworze tak mokro, więc dajcie sucharka.
8: No co właśnie. Robi Władysław na urlopie? Raymond.

0: 8 minut po 8, operacja poranek trwa. U ciebie niedługo akcja remont, mówiłaś o tym przed chwilą.
1: Tak.
0: I w związku z tym jest ciekawa oferta.
2: A wpadaj do mnie, trzeba jeszcze klatkę schodową pomalować, to już się zaprawisz. Dzisiaj na pewno tego nie skończę, więc możesz zostać na weekend. Na razie, Kacper.
1: Super, dzięki Kacper. Ja chciałam powiedzieć, że mam bardzo duże doświadczenie w malowaniu. Codziennie maluję swoją twarz. I to wszystko.
0: Bardzo ładny suchar. Gratuluję. Nie wiem, czy specjalnie, czy nie, ale stworzyłaś nowego właśnie.
1: Cudnie, jeżeli jednak potrafię opowiadać suchary. Dobrze, tak, dobrze,
0: tak,
1: dobrze.
0: Tak.
1: Ale przejdźmy do tego, co się dzieje na świecie, bo... Czy ty masz dobry słuch?
0: No raczej chyba tak.
1: Jak jest od operacji uszu też ma dobry słuch. Ale okazuje się, że jest tajemniczy szum, który słyszą miliony ludzi na świecie.
0: Ale jak to, jak szum? Co szum?
1: No taki szum, taki the hum oni to nazywają. I okazuje się, że to jest taki szum, który badacze szacują, że może słyszeć od 2 do 4% populacji na całym świecie. Po prostu słyszą szum.
0: Coś takiego rejestruję, ale tylko na samym początku, jak się obudzę zawsze.
1: Aha.
0: Bo mam takie...

0: Ale jak to tak go zapewnić, Maciek?
1: Sam z siebie, no właśnie, to biologia uczyniła, czy masz jakieś rytuały? Coś, co pomaga ci ten dzień uczynić lepszym?
2: Wiecie co, codziennie ja muszę o 4 godzinie wstawać, bo tak mam pracę, że muszę na 6 dojechać.
1: To co, ty w radiu pracujesz?
2: Nie, pracuję w chemii. Jestem w laboratorium chemicznym i robię analizy, próbki, badamy jakieś takie substancje różnego rodzaju.
3: Breaking Bad.
2: No, no wiedziałem, że to powiecie.
1: Cześć, Walter.
2: To poza anteną.
0: Dobra, no i co? I wstajesz o 4. To no jest wczesna pora, sami możemy coś o tym powiedzieć.
2: Znaczy, generalnie to jest tak, że wstaję rano zawsze i zaczynam dzień od szklaneczki matchy. Matcha to jest taka herbata zielona, sproszkowana, ale to musi być tylko z Japonii. Tylko z Japonii, żadnej chińskiej, tylko japońska, oryginalna. Następnie robię sobie koktajl warzywno-owocowy i tam dodaję generalnie różne rzeczy.
0: A na końcu... Ten śmiech!
1: Daj mu mówić, no. Daj mu mówić, bo co, on sam się wsypie, dawaj.
2: A na końcu to, że wziąłem niedawno pieska ze schroniska, no to mam tutaj towarzysza codziennego i rano ze mną zawsze staje i oczywiście czeka pod drzwiami, żeby z nim wyjść. Więc te trzy rzeczy powodują, że mi się chce wstawać, mam dobry nastrój i mam super dzień każdego dnia.
0: Mi się ten plan podoba. Maciek, chcesz zamieszkać u mnie? Co prawda remont trzeba zrobić, ale...
2: Dobra, jestem za tym. Słuchaj, dogadamy się po antenie.
1: No i się umówili. Proszę bardzo, tak powstają nowe związki. W takim razie, zestaw produktów Good Mood od Żabki i 1000 zł na udany dzień. Leci do...

0: sprawa remontu, kamy nabiera rozpędu. Teraz Bogaj się zaoferował, że wymienili silnik do drzwi garażowe.
1: Nie, no silnik tylko do drzwi garażowych. No.
2: Ja ostatnio koledze powiedziałem, masz metr na metr wypełnić kostką, to ja ci przyjadę zupełnie. Dwa dni to robiliśmy.
0: Wiecie, wróćmy do wątku głównego, bo... Cicho tam! Okazuje się, że nasza przygoda sucharowa dotyczy również osób pracujących w tym radiu. Aha. Powstało coś takiego.
3: No to sucharek. Dlaczego SK wpędza ludzi? Żeby Nosel miał robotę.
0: Żeby Nosel miał robotę.
1: A, doszło, dziękuję.
0: Teraz dopiero. Radio SK. Jakby co, to kolejne suchary zbieramy na Messengerze. Ikonka mikrofonu i lecicie.

0: to promocja.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena

0: W tytoniu i 88 tysięcy sztuk papierosów. Zatrzymano dwie osoby. Gdyby towar trafił na rynek, Skarb Państwa mógłby stracić około 26 milionów złotych. Do 72 wzrosła liczba ofiar katastrofy promu u wybrzeży Gujany. W sobotę jednostka przewróciła się na Atlantyku. Z około 179 osób na pokładzie uratowano 76. Śledczy badają przyczyny tragedii, sprawdzając m.in. czy prom nie był przeciążony. O szczegółach piszemy na sk.pl. Luka Modrić przedłużył kontrakt z AC Milanem. Chorwat ma grać we włoskim klubie do końca nowego sezonu. We wrześniu Modrić skończy 41 lat.
1: No i dzień dobry, o poranku raz jeszcze piątek. Podprowadzamy się pod weekend, 8.31.
2: No właśnie, dzisiaj niestety Wiktor otworzył sekcję sucharów, która, jak się okazuje, dobrze działa.
1: To nie ja, to niebo mi kazało, bo jest tak mokro, tak pada, że trzeba osuszyć atmosferę.
2: To
1: dawajcie, osuszamy.
3: Hej, Jaska, a dlaczego muchę cały czas bolą nogi?
1: A?
3: Bo mucha nie siada.
1: A.
4: Nie skrzydła powinny ją boleć?
1: Sami tego chcieliście.

0: Repeat It. Powinniśmy grać w kółko ten kawałek zgodnie z prośbą. 38 po 8.
1: Dzisiaj jest u nas dzień sucharów, ale jak się okazuje, życie czasami tworzy takie wiadomości, że nie trzeba niczego wymyślać.
0: To jest w ogóle znak czasów, że żyjemy tu, gdzie żyjemy i mamy 26 rok na osi.
1: W Stanach Zjednoczonych facet posłał czata GPT do sądu, bo ten kazał mu nic nie robić, kiedy ten opisał mu swój problem medyczny.
0: Czy chat GPT wstaje, jak sąd idzie?
1: Hej, hej, boli mnie to, to i to, mam takie i takie objawy, co mam zrobić? A on, chat GPT powiedział, nic nie rób, wszystko jest okej. Okay. Tylko problem polegał na tym, że pan był ciężko chory.
0: No właśnie, ale w ogóle wiara w to, że chat GPT rozwiąże nasze problemy, trochę przypomina mi...

0: I tych ludzi, którzy potrafią wjechać samochodem do jeziora, bo akurat GPS im tak kazał. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Delikatesy Market Point. Nektarynka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Filet z indyka 29,99 za kilogram. Kiełbasa aleksandryjska 17,99 za kilogram z kartą Market Point. Serek wiejski 200 gramów piątnica 2,69 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: Latte. Do tego lody familijne Grydzan od 900 do 1100 ml. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie produkty CIF i Domestos. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: piątkowy poranek. Rozpoczęliśmy akcję osuszania Polski. No niestety, te deszcze, które sprawiły, że jest mokro, staramy się odganiać sucharami.
1: Dobra, przyznaj się, po prostu każdy pretekst jest dobry do tego, żeby trochę sucharów posłuchać. I trzeba przyznać, że okazuje się, że mamy najsuchszych słuchaczy na świecie. Jesteście fantastyczni w tym, co do nas wysyłacie. Aczkolwiek to, co się pojawia na antenie, to jest jedno. Natomiast otwieramy chyba jakąś taką nową sekcję tych rzeczy, których na antenie nie możemy puścić, bo jest zdecydowanie za wcześnie.
0: Bogaj ma to odłożone, masz tam w katalogu.
2: Tak, nie grać.
1: Zrobimy, jak zrobimy taką eskową imprezę ze słuchaczami, to

0: będziemy je puszczać.
1: No dobra, lecimy z kolejnymi, takimi już antenowymi.
2: Jak sprawdzić, że Felicjan to Felicjan? Pantofelek?
0: Nie rozumiem.
1: No jak nie rozumiem? Pantofelek! No, teraz rozumiem.
0: Musisz mi zawsze dać...
3: Facet na złomowisko i mówi, mam dwie wiadomości. Dobrą i złą.
1: Teraz rozumiem.
0: Ja nie wiem, o co chodzi, ale naprawdę rozumienie sucharów jest dla mnie jakimś wyczynem.
1: To do trzech razy sztuka.
0: Dawaj.
4: Jakiej kobiecie trzeba przypomnieć o zmianie bielizny? Agacie.
0: Pantofelek! Mam to. Kama.
1: I Wiktor. Ludzie, idźcie do lekarza.

0: Podbijamy pod dziewiątą. Weekend coraz bliżej, przypominam. Dzisiaj piątek w kalendarzu.
1: No i za momencik u nas Jakub Krzyżak wpadnie do nas z najświeższymi newsami. A o czym będzie mówił?
0: Będziemy pływać kajakiem i tu pojawia się kolejny suchar.
1: No.
0: Nieważne, czy płyniesz kajakiem do przodu czy do tyłu, to zawsze jest tak samo. Tak samo płyniesz. Kajak, kajak.
2: Jankes. Kama i Wiktor.
1: Szkoda, że w radiu nie widać, że właśnie złapałam się za czoło.
3: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie.

0: Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombre i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie.
1: Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
2: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
3: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda Blok 1 kg Pilos, cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
7: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na scenie 80s oraz wiele innych gwiazd K-pop. Tego nie możesz przegapić. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Poczuj muzykę, zobacz emocje, stań się kolorem. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych i rynien. Sponsorem programu jest właściciel firmy MG Wójcik, producent bram i ogrodzeń aluminiowych i stalowych. Kąśna Górna koło Ciężkowic, www.mgwójcik.pl.
11: Od samego rana nie najlepsza pogoda, ale są dobre wiadomości. Po południu ma ona się poprawić. Co jakiś czas zza chmur ma wtedy wyglądać do nas słońce, ale parasole i tak nam się przydadzą do końca tego dnia. Dziś maksymalnie 18 stopni, jutro do 25. Duży ruch już w okolicy Ronda Solidarności w Nowym Sączu.
0: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek. Sponsorem programu jest właściciel firmy MG Wójcik, producent bram i ogrodzeń. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
12: Minęła 9, SK News, Jakub Krzyżak. 5 osób trafiło do szpitala, to po wypadku osobowego busa na Podkarpaciu. Jak wiecie z Eski, rano na A4 za węzłem Dębica Wschód w kierunku Rzeszowa auto wypadło z drogi. Podróżowało nim 9 osób, wszyscy to obywatele Ukrainy. 5 opuściło busa jeszcze przed przyjazdem służb.
13: Kierujący busem stracił panowanie nad pojazdem, najechał na pobocze, a pojazd przewrócił się na bok.
12: Mówi Bartosz Wilk z podkarpackiej policji. Na miejscu pracują jeszcze służby. Ruch odbywa się jednym pasem. Prezydent Karol Nawrocki składa kolejny wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Poprzedni wniosek o zorganizowanie referendum został odrzucony przez Senat, jak mówił prezydent.
14: Przy pierwszej próbie nie odpowiadało pytanie.
12: Teraz pytanie, jak podkreślał Karol Nawrocki, niczego nie sugeruje.
14: Czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?
12: Kancelaria prezydenta przekonuje, że na karcie do głosowania zamieszczone będą oficjalne wyjaśnienia określające konsekwencje wyboru poszczególnych odpowiedzi. Przeprowadzenie referendum zaplanowano na 27 września. Mamy pierwszy medal na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim. W Oklahoma City srebro w konkurencji K1 wywalczył Michał Pasiut.
10: Czułem to dziś, to był mój dzień. Od rana czułem niesamowity power w łapie.
12: Mówi nasz wicemistrz świata. O podium walczyła też wczoraj Klaudia Zwolińska. Polka w finale slalomu K1 swojej koronnej konkurencji zajęła jednak dopiero 10. miejsce.

0: ludzie, wstawać, wstawać, nie udawać i wchodzić z nami razem w weekend, 9:02.
1: Dzień dobry wam oczywiście mówimy, to jest dobra informacja, że jest już piątek, gorsza jest taka, że to już jest połowa wakacji.
0: Najgorsza jest taka, że zbieramy suchary.
2: Jak nazywa się gość, co prowadzi sklep z roletami? Chevrolet.

0: Wkracza do sklepów i jedna z dużych sieci handlowych w Polsce implementuje coś, co się nazywa Dynamic Pricing, którą będzie nawigować sztuczna inteligencja.
1: Dynamiczne ceny? A co to oznacza w praktyce?
0: To znaczy, że ten sam produkt w ciągu dnia może różnie kosztować.
1: No,
0: w zależności od tego, czy się dobrze sprzedaje, czy się słabo sprzedaje, czy już zalega, czy jeszcze go na półkach nie ma.
1: Naprawdę? Czyli powinniśmy tak naprawdę do sklepu w takim razie chodzić po prostu wielkimi grupami. Nie kupować, a potem
0: kupować. I wyobrażasz sobie, bierzesz tego ostatniego pomidorka do ręki i mówisz, kurczę, dlaczego on kosztuje 200 zł? I nagle taki głos z sufitu, masz rację, przepraszam, przeliczę to jeszcze raz.
2: Jankes i Wiktor.
3: Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: 50 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A boczek grillowy w marynacie klasycznej Czas na Grill 300 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie ogórki konserwowe kiszone i małosolne. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: Gotowi na największe święto tego lata? Już 25 lipca imieniny gminy Chełmiec na stadionie w Wielogłowach. Dmuchańce i atrakcje dla dzieci, regionalne smaki i zespoły ludowe. Gwiazda wieczoru, Golec u orkiestra. Na koniec zabawa z DJ-em. Zapraszają Stanisław Kuzak, wójt gminy Chełmiec oraz Gminny Ośrodek Kultury. Mecenas wydarzenia Kopalnia Surowców Skalnych Klęczany. Sponsor główny wydarzenia Lody Koral. 25 lipca stadion w Wielogłowach. Start o 15.
0: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 23 do soboty 25 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 27 do 29 lipca przy zakupach za minimum 99 zł. Limit

0: będzie ostatnia reklama.
1: Sejm przyjął ustawę żłobkową, która nowelizuje zasady opieki nad dziećmi do lat 3. Poseł Robert Warzała.
2: Zdrowe jedzenie, zabawy na świeżym powietrzu, ochrona wizerunku dzieci. To ważne dla najmłodszych i rodziców. To także docenienie pracy opiekunów, którzy zyskują nowe uprawnienia.
1: W ostatnich 2 latach powstało prawie 50 tysięcy nowych miejsc opieki nad najmłodszymi. Teraz czas zadbać o jednakowe standardy. Poseł Robert Warzała.
2: Każde dziecko zasługuje na dobry start, a dobra opieka nad najmłodszymi to najlepsza inwestycja w przyszłość.
3: I po reklamie.

0: Fire, fire to będzie zaraz, bo gramy nowe, najnowsze, nowszego nie ma. Wszystkie
1: hity zaczynają się w Esce.
2: Wczoraj pojawił się na koncercie w Warszawie. Mowa o Pitbullu, który zgromadził naprawdę sporo grono fanów na Stadionie Narodowym.
0: Ja mogę się powymądrzać, bo przeczytałem w internecie, że on z drugiego końca świata, Pitbull z Australii, zawołał Jasona Derulo i nagrywali ten kawałek osobno, będąc po dwóch stronach świata.
2: Technologia!
0: Tak to się robi.
2: Bo przed nami najnowszy numer Pitbull, Jason Derulo, Privacy.
0: I oczywiście Jason nie mógł sobie odmówić. W pierwszej sekundzie jak zwykle się przedstawia.

0: prawde ucho słyszy tam umierające papugi. Parrot dies, parrot dies.
1: Jezu, Wiktor.
0: No w końcu dzień suchara.
1: Ja nie wiem, ja chyba korepetycję z angielskiego ci załatwię.
0: Zapraszam. Również mogę robić za twojego psychologa, jakbyś chciała.
1: Dziękuję. Postoję jednak. Ale dzisiaj Wiktor, z racji tego, że za oknami strasznie padało od samego rana, wymyślił, że musimy zrobić suchary i uwaga, osuszyć trochę Polskę.
0: Proszę bardzo.
2: Cześć Eska, co mówi papieros do papierosa,
0: no?
2: Gdy są nad wodą?
0: No?
2: Teraz tytoń!
1: Ej, ale to jest spoko suchar.
0: Dobry jest, no. A przypominamy, że przy okazji sucharów są dwie zasady. Dobre suchary są dobre, bo są dobre, ale te złe są jeszcze lepsze.
3: A ja mam do was pytanie. Dlaczego świnie boją się chodzić na boks?
0: No?
3: Bo boją się świniobicia.
1: Dziękujemy!
0: Proste i jakieś takie smaczne. A wiesz, jak nazywa się dżem ze świni? Smalec, no.
4: Autopromocja. Więcej. Jeszcze więcej.

0: Van Buren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: prowadzimy skup zużytego sprzętu AGD. Płacimy gotówką i dbamy o środowisko. Punkty skupu AGD. Nowy Sącz, Grunwaldzka 174 i Kolejowa 1. Oraz Bochnia, Partyzantów 18. Zadzwoń 536 380 380. Szczegóły na www.alumet.biz.pl.
1: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: Chyba zamieszkam w kartonie. A ty? Znalazłaś coś?
3: Nie coś, swoją przestrzeń. W Student Space mam pokój z własną łazienką i kuchnią, a na dole siłkę.
2: Ty to w Czepku urodzona.
3: Nie w Czepku, tylko w Tarnowie, tak jak ty. Rezerwuj pokój i będziemy sąsiadkami.
4: Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Rezerwuj bez ryzyka. Możesz zrezygnować do 31 lipca, a my zwrócimy ci depozyt. Sprawdź na studentspace.pl.
5: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Peugeot 408 to nowoczesny samochód, który bezkompromisowo łączy komfort i wyjątkową stylistykę. Napędzany hybrydą, wyposażony w najnowsze technologie, zapewni Ci wrażenia i bezpieczeństwo podczas każdej podróży. Teraz z 8-letnią gwarancją Peugeot Care w cenie. W Renault ma auto już od 699 zł netto miesięcznie w abonamencie dla firmy. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czernochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renault ma auto.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Masz warsztat samochodowy lub samochód Ci nie służy? To ekipa z Autony mile Cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
8: I po reklamie.

0: To jest Eska i to już jest prawie 10:00, a porankowy czas dobiega końca.
1: Nie wiem, czy sprawdzałeś prognozę pogody na najbliższy weekend, ewentualnie czy zadzwoniłeś do swojej Oli Kot, żeby ci powiedziała z pierwszej ręki, ale jutro przychodzi ocieplenie, a w niedzielę to już w ogóle, panie, tutaj w Polsce.
0: Kto to spowodował? My, wy i nasze suchary przez cały poranek dzisiaj, no.
1: Więc chyba dziękuję.
2: Kama i Wiktor. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
4: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
5: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
4: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Elżuna, te drzwi wejściowe ledwo wiszą. Sam ich nie zamontuję.
7: Mieciu, odłóż ten młotek i nie panikuj. Wszystko już załatwiłam w Mrówce. Wybrałam dla nas solidne drzwi zewnętrzne za 2399 zł.
6: No dobra, a co z montażem?
7: Montaż kosztuje nas dokładnie 1 złotówkę. Profesjonalny pomiar też mamy w cenie, a to wszystko dostępne od ręki.
8: Zapraszamy do Mrówki pod Rzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
9: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju. Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia!
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chcesz przeżyć najgorętszą imprezę tego lata? Przyjdź na Imperia M Ibiza Festival Open Air w Namestowie nad Jeziorem Orawskim. Od 31 lipca do 1 sierpnia 14. edycja imprezy pod palmami. 21 top DJ-ów. 4 sceny, w tym Technobus i mega scena na plaży.

0: ponad 100 ton piasku. Niewiarygodna jakość dźwięku. Pokaz tańca i pirotechniki. Imprezy dzienne i nocne. Niekończące się afterparty. Kup bilet ze zniżką na ibizafestival.sk.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Piątek będzie pochmurny, lokalnie deszczowy, a w Tatrach może padać deszcz ze śniegiem. Na termometrach od 12-15 w górach i na Podhalu do 20 w regionie sądeckim i bocheńskim. W Tatrach do plus 5. Więcej pogodnego nieba w drugiej części dnia.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
4: Minęła 10, czas na SK News. Jakub Krzyżak. W PiS-ie oczekiwanie na wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego. Za 2 godziny prezes partii ma zabrać głos, a 10 godzin temu minęło tak zwane ultimatum dla polityków PiS-u. Większość członków Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego nie opuściło stowarzyszenia byłego premiera, a to ma oznaczać, że na dniach zostaną wyrzuceni z partii. Polska chce współpracować z USA i Ukrainą przy produkcji pocisków Patriot. W Waszyngtonie wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zaproponowała, by taka fabryka powstała w Polsce. Rozmawiała też o stałej bazie wojsk USA nad Wisłą.
5: Po stronie amerykańskiej powstał już zespół, który pracuje nad stworzeniem takiej bazy.
4: Ostateczna decyzja należy jednak do prezydenta USA, Donalda Trumpa. Godziny dzielą nas od rozpoczęcia największej darmowej imprezy tego lata, czyli Łódź Summer Festival. Sean Paul, Bastille, Mata, BDOS to tylko część line-upu. My też będziemy z wami pod sceną.
6: Zapraszamy do strefy Eski, która w tym roku gra razem z Łódź Summer Festivalem.
4: Mówi Tomasz Piotrowski, wiceprezydent Łodzi. Eskowego autobusu z hitami na czasie i innymi atrakcjami szukajcie naprzeciwko drugiej sceny. Bramy festiwalowe zostaną otwarte o 16.
7: I teraz klasyczna sytuacja. Mamo, ja chcę na Shona Paula. Mamy Shona Paula w domu. Jeżeli nie możecie być na Łódź Summer Festivalu, bądźcie z Radiem SK, bo ja Shona Paula też za darmo. Za chwilę zagram na antenie Radia SK. A poza tym odliczamy ostatnie chwile przed weekendem. Czy wypada zrobić sobie przerwę chwilę po przyjściu do pracy? W piątek tak. Wszystko wypada, dokładnie. Łukasz Zdończyk, witajcie. O właśnie, to może dajcie znać, co wam dzisiaj wypada. Co dzisiaj możecie, dlatego że jest piątek. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Gips i Kukon już teraz.

0: Maxwell i Bone. I jest wakacyjny piątek, a wysłuchacie Radia SK, a więc może być imprezkowa atmosfera, nawet o tej porze 19 minut po godzinie 10. No właśnie, co dzisiaj możecie? Bo jest piątek, bo są wakacje. Ola pisze, że jest na urlopie i może długo pić kawę na balkonie. Dopiero zjadła śniadanie i teraz będzie długo siedziała. Teraz czeka, aż kawka wystygnie, potem sobie spokojnie wypije i dzisiaj się z niczym nie spieszy. Basia z kolei pisze, że dzieci na 2 tygodnie pojechały do babci, więc jak wróci z pracy, to może wszystko. Mąż trzyma za słowo i ma nadzieję, że nie chodzi o remont. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co dzisiaj możecie. A ja wam zagram za chwilę Alex Warren w Radiu SK.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: tylko 1899 zł. Teraz za jedyne 1299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Morliny, kilogram 9,99. A kawa mielona, MKK Kafe 500 gramów, 24,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Krynicy Morskiej, na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
7: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Delikatesy Market Point. Nektarynka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Filet z indyka 29,99 za kilogram. Kiełbasa aleksandryjska 17,99 za kilogram z kartą Market Point. Serek wiejski 200 gramów piątnica 2,69 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
11: I po reklamie.

0: Avicii i Aloe Black. To jest Radio SK i wakacje z hitami na czasie i jeszcze piątek do tego mamy, a w piątki można zawsze trochę więcej. No właśnie, dajecie znać, co dzisiaj możecie, skoro jest piątek, no i Zuzia to naprawdę dzisiaj dużo może.
1: Ja dzisiaj mogę iść do pracy na drugą zmianę. Mogę, nie muszę. Tak sobie wmawiam.
0: I to jest właściwe podejście. Możemy zrobić zadania od szefa, ale przecież też możemy wypić kawkę na koszt firmy, trochę poplotkować ze znajomymi z pracy, wspólnie ponarzekać, to się od razu lepiej zrobi, prawda? A skoro Zuzia idzie na drugą zmianę do pracy, to w tym czasie prawdopodobnie jej druga połówka będzie już w domu. Może posprzątać, jakiś obiad zrobić, same plusy. A jeszcze SK niespodziankę wysyła. Zuzia dostaje eskową torbę, a w niej butelkę, eskowe gadżety i magazyn Radia SK, SK Story.
2: Jak wkręcać, to

0: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
1: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox.
7: Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
9: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku.
10: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Castorama. Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
16: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca.

0: Ciągle nas trzymają mundialowe emocje. Andrea Bocelli, David Guetta w Radio SK, ale co tam mundial? Mamy coś lepszego. Sebastian w tej sprawie.
1: Dzisiaj nareszcie można wrócić na stadiony, ponieważ startuje najlepsza liga świata.
0: Tu są większe emocje niż na mundialu. Nie trzeba jechać za ocean, żeby mecz obejrzeć. Nie trzeba wstawać o 3 nad ranem, prawda, żeby coś dobrego obejrzeć. W niektórych przypadkach co najwyżej świętowanie może potrwać do 3 nad ranem. Pierwszy gwizdek najlepszej ligi na świecie. Dzisiaj o godzinie 18 w Radomiu. Radomiak zagra z wieczystą Kraków.
2: Jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama. W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
2: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.

0: termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
1: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
2: MG Wójcik trwa wielka wyprzedaż i czyszczenie magazynów. To idealna okazja, by kupić nowoczesne bramy aluminiowe, ogrodzenia i balustrady w wyjątkowych cenach. Gwarantujemy najwyższą jakość i ofertę dla klientów indywidualnych, firm oraz deweloperów. Zapraszamy do nowego punktu sprzedaży w Kąśnej Górnej koło Ciężkowic. Salon czynny również w soboty. Sprawdź szczegóły na mgwójcik.pl i skorzystaj z promocji już dziś. MG Wójcik. Kąśna Górna koło Ciężkowic. Producent bram i ogrodzeń.
3: Dobrze, że te urodziny są w weekend.
4: Dlaczego?
3: Z tanimi weekendami od Taurona mamy wtedy najtańszy prąd i serwisanta w razie awarii.
4: A tort?
3: Trzeba kupić. Weekendowe oszczędzanie? Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanieweekendy.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Gotowi na największe święto tego lata? Już 25 lipca imieniny gminy Chełmiec na stadionie w Wielogłowach. Dmuchańce i atrakcje dla dzieci, regionalne smaki i zespoły ludowe. Gwiazda wieczoru, Golec u orkiestra. Na koniec zabawa z DJ-em. Zapraszają Stanisław Kuzak, wójt gminy Chełmiec oraz Gminny Ośrodek Kultury. Mecenas wydarzenia Kopalnia Surowców Skalnych Klęczany. Sponsor główny wydarzenia Lody Koral. 25 lipca, stadion w Wielogłowach. Start o 15.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych i rynien. Sponsorem programu jest właściciel firmy MG Wójcik, producent bram i ogrodzeń aluminiowych i stalowych. Kąśna Górna koło Ciężkowic. www.mgwójcik.pl.
11: Pochmurno, chwilami deszczowo, a w Tatrach ma padać deszcz ze śniegiem. Tak dziś będzie w Małopolsce. Na termometrach od 12-15 w górach i na Podhalu do 20 w regionie sądeckim i bocheńskim. Na szczytach Tatr do plus 5. Więcej pogodnego nieba po południu.
10: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek. Sponsorem programu jest właściciel firmy MG Wójcik, producent bram i ogrodzeń. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto. Sponsorem programu jest właściciel kolei gondolowej na Jaworzynę Krynicką.
12: Trochę muzyki, trochę sportu i trochę samochodów. Szybkich samochodów. O tym wszystkim teraz Wam opowiem, bo to SK Summer City. Mati Fuczyło, cześć. Zacznijmy od legendarnego meczu Polska-Anglia. To szykuje się już niedługo na Stadionie Śląskim, a więc w Chorzowie. Zaglądajcie, jeżeli chcielibyście na żywo zobaczyć ikony polskiej i angielskiej piłki. Jeżeli jednak chcielibyście zobaczyć na żywo ikony japońskiej motoryzacji, no to bądźcie koniecznie w ten weekend na torze Poznań. Tam będzie ponad 1000 wyselekcjonowanych aut, no właśnie, które przyjadą z całej Europy, ale będą japońskimi samochodami. I jeszcze Rap Południe. To impreza rapowa od 31 lipca do 2 sierpnia. Bielsko-Biała, lotnisko, tam Łajcior, Żabson, Malik Montana, Young Multi czy PZ albo Chivas.
10: Sponsorem programu jest właściciel kolei gondolowej na Jaworzynę Krynicką z parkiem linowym Kraina Rysia na szczycie. jaworzynakrynicka.pl.
13: Zbliża się 11:00, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Dwie osoby ranne po pożarze w jednym z akademików na łódzkim Lumumbowie. Ogień pojawił się przed 8:00 rano w akademiku numer 5. Sytuacja jest już opanowana. Gorzej jest w Starym Zamku pod Wrocławiem. Płoną tytanowe wióry w jednej z hal produkcyjnych. Pożar nie jest jeszcze pod kontrolą. Z kilku kilometrów widać gęste kłęby dymu. Służby apelują o nieotwieranie okien. Zdjęcia z akcji gaśniczej zobaczycie na sk.pl. Za godzinę specjalne oświadczenie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Wtedy prawdopodobnie potwierdzi się, czy nastąpił rozłam w partii. Wcześniej w telewizji w Polsce 24 Mateusz Morawiecki stwierdził, że żadnej lojalki nie podpisze, bo to mu się bardzo źle kojarzy. 7,29 za litr 95 i 7,64 za diesla. Tyle średnio płacimy za tankowanie na stacjach. Jest coraz gorzej, przyznają lubelscy kierowcy.
14: Trochę za wysokie są, porażka.
15: Dość sporo.
16: Boli, boli. Nie ukrywam, nie jeżdżę. Wolę rower.
17: Tracę drogo. Nie wyrabiam.
13: Eksperci przyznają, że paliwa za 8 zł są coraz bardziej prawdopodobne. 98 już przebiła tę barierę. Rząd na razie wstrzymuje się z decyzją.

0: decyzją o przywróceniu obniżek z programu CPN.
1: Ten to ma dobrze. I nie mówię o Kubie, który czytał przed chwilą newsy, on teraz idzie do domu, ale nasz słuchacz Bartek też ma dobrze.
2: A wiecie co, ja mogę? No. Mogę wyjść z pracy, kiedy tylko chcę, a nie jestem szefem.
1: Czyli ja są dwie
3: opcje.
1: On
3: w ogóle pracuje?
1: Albo dostał wypowiedzenie, albo szef jest na urlopie.
3: A?
1: No też jest piękny
3: moment. Przepraszam w takim razie.
1: A dla wszystkich w pracy gramy hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I właśnie tego łagodnego głosiku nam brakowało. Na rozluźnienie przed wakacyjnym weekendem. Stanach w Radiu SK to są hity na czasie na lato. No i teraz news wakacyjny. To może być, słuchajcie, najdłuższy lot pasażerski na świecie. Wczoraj odbył się pierwszy test. Samolot przeleciał z francuskiej Toulouse do Melbourne w Australii. Lot trwa 22 godziny i to jest 18,5 tysiąca kilometrów w linii prostej, bez lądowania. I teraz tam firma sprawdza, czy to jest w ogóle możliwe, żeby tak długo lecieć. I zrobili taki pierwszy test bez pasażerów. Znaczy to nie trzeba robić testów, słuchajcie, wystarczy wsiąść do tego samolotu i sprawdzić, czy jest wystarczająco dużo miejsca na nogi, wtedy można lecieć. No i trzeba przed takim lotem wpisać w regulaminie, że w czasie lotu można się przesiąść na drugi koniec samolotu, bo jak z kimś siedzimy obok przez 22 godziny, to się można pogodzić, pokłócić, jeszcze raz pokłócić i tak trzy razy.
1: Autopromocja.
2: Więcej.
3: Więcej.
2: Jeszcze więcej.
3: Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory.
2: W piątek startujemy od 20.
3: W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata.
2: Gramy wam od północy. Miksują
3: Armin van Buuren,

0: trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 6 na osobę, a polska papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kaufland.
3: Elżunia, trzeci raz maluję tę ścianę, a te stare płytki w łazience same odpadają. Ten remont nas wykończy.
4: Bo robisz to bez planu, Mieciu. Z Mrówką wszystko pójdzie sprawniej. Zobacz, znalazłam świetne farby o doskonałym kryciu, nowoczesne płytki i armaturę do łazienki. A do tego stylowe skrzydła drzwiowe wewnętrzne. Wszystko w super cenach.
3: Ale czy my na to wszystko nie wydamy fortuny?
4: Coś ty! Z tymi promocjami odnowimy całe mieszkanie.
5: Zapraszamy do Mrówki pod Rzeczę 196.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Alumet. Profesjonalny skup katalizatorów ceramicznych, metalowych, filtrów cząstek stałych, monolitu. Rzetelna wycena, uczciwa klasyfikacja i najlepsze ceny na południu Polski. Bez pośredników. Płacimy gotówką lub natychmiastowym przelewem. Dla dostawców hurtowych zapewniamy tablety z aktualnym cennikiem. Przyjedź. Nowy Sącz, Grunwaldzka 174. Kraków, Nadbrzezie 7. Bochnia, Partyzantów 18. Bielsko-Biała, Korczaka 34. Sprawdź pozostałe lokalizacje na www.alumet.biz.pl. Zadzwoń 536 809 809.
8: I po reklamie.

0: wakacyjny hit zawsze na czasie. Bez niego lato się odbyć po prostu nie może. Gorąca Ina i Hot na antenie Radia SK. No Hot to dopiero będzie, słuchajcie, nadciągają upały do Polski. To jest potwierdzona informacja, to nie jest żaden clickbaitowy artykuł. Sprawdzam oficjalną stronę IMGW w drugiej połowie przyszłego tygodnia. Na zachodzie nawet 37 stopni w cieniu i słuchajcie, nawet nad Bałtykiem 30 mogą się pojawić. Także jeśli akurat wtedy jedziecie na urlop nad Bałtyk, to jak trafić szóstkę w totka. A poza tym, tak z drugiej strony, na zjedzenie gofra albo dobrej rybki nad Bałtykiem pogoda jest zawsze. I zawsze fajnie się słucha Eski na wakacjach. Przed 12 na pewno zagram wam to słynne na zakupy, na zakupy, na zakupy, na zakupy. Urzel Wesce się pojawi.
1: Radio SK. Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: Zupy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach centrum. Grill Patrol.
1: Tato, wszystko gotowe na urodziny mamy?
2: Jasne, że tak. Poodkurzane, obiad w piekarniku. Dobrze, że impreza wypadła w sobotę.
1: Dlaczego?
2: Bo mamy tanie weekendy z serwisantem od Taurona. W soboty i niedzielę prąd jest najtańszy i oszczędzamy.
1: A jak coś się zepsuje?
2: Zadzwonimy po serwisanta z Taurona. Zajmie się tym.
1: Tort też kupi?
2: Muszę wyskoczyć do cukierni. Przełącz się na weekendowe oszczędzanie. Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie weekendy.
3: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Poznaj nowego SUV-a Citroena C3 Aircross, stworzonego z myślą o codziennych i rodzinnych podróżach. Postaw na najwyższy komfort z renoma Autowieliczka. Wybierz kredyt 0% lub leasing 0% i ciesz się spokojem dzięki 8-letniej gwarancji Citroen We Care. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renoma Auto. Dostępny również w wersji 7-osobowej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Delikatesy Market Point. Nektarynka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Filet z indyka 29,99 za kilogram. Kiełbasa aleksandryjska 17,99 za kilogram z kartą Market Point. Serek wiejski 200 gramów piątnica 2,69 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów w Gdowie.
6: I po reklamie.

0: Większość osób w tym numerze słyszy na zakupy, więc to jest może zapowiedź wakacyjnego weekendu. Ale w pracy też może być wakacyjnie. Urzel na antenie Radia SK. Słuchajcie, za chwilę może się wydarzyć prawdziwa polityczna burza, rozłam, wielka kłótnia i jeszcze różne inne rzeczy. Szczegóły o polityce za chwilę w newsach, ale my nie żyjemy polityką, my żyjemy nowościami. Tu w Radiu SK zaczynają się wszystkie hity i bądźcie z nami, bo po 12 zagramy nowość od Margaret. I słuchajcie, Margaret osobiście do naszego studia wpadnie, także bądźcie z Radiem SK.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Hurtowy i detaliczny skup złomu oraz metali kolorowych Alumet. Płacimy gotówką lub natychmiastowym przelewem. Przy dużych ilościach transport gratis. Skupujemy katalizatory, akumulatory, węgliki spiekane, cenę, stopy łożyskowe, makulaturę, srebro, złoto i wiele innych. Alumet. Jesteśmy na terenie całego województwa. Sprawdź nasze lokalizacje na alumet.biz.pl. Siedziba Nowy Sącz, Grunwaldzka 174. Zadzwoń 536 380 380.
3: Córeczko, a ty jesz tam coś normalnego?
4: Mamo, w Student Space mam prywatny pokój z własną kuchnią i łazienką.
3: A pranie?
4: Pralnię też mam.
3: A bezpiecznie tam?
4: Jest ochrona całą dobę. Możesz spać spokojnie.
3: To czego ty nie masz w tym Student Space?
4: Tylko was. Tęsknię.
5: Pamiętasz swój start na studiach? Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Komfort dla studenta, spokój dla rodzica. Sprawdź na studentspace.pl.
6: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chcesz przeżyć najgorętszą imprezę tego lata? Przyjdź na Imperia M Ibiza Festival Open Air w Namestowie nad Jeziorem Orawskim. Od 31 lipca do 1 sierpnia 14. edycja imprezy pod palmami. 21 top DJ-ów. 4 sceny, w tym technobus i mega scena na plaży. Ponad 100 ton piasku. Niewiarygodna jakość dźwięku. Pokaz tańca i pirotechniki. Imprezy dzienne i nocne. Niekończące się afterparty. Kup bilet ze zniżką na ibizafestival.sk.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
12: Dziś w Małopolsce będzie pochmurno, miejscami może też padać deszcz. Na termometrach od 12-15 w górach i na Podhalu do 20 w regionie sądeckim i bocheńskim. W Tatrach do plus 5. Wysoko w Tatrach chwilami może padać deszcz ze śniegiem.
11: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
13: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Rozłam w PiSie za chwilę może stać się faktem. Lada moment głos zabierze prezes Jarosław Kaczyński. O północy upłynął termin ultimatum dla polityków ugrupowania na złożenie oświadczenia, że nie są członkami partyjnych stowarzyszeń. Grupa zwolenników Morawieckiego oświadczeń nie złożyła. O szczegółach Michał Rawa.
14: Ostatnie godziny to kolejna fala przepychanek dwóch partyjnych frakcji. Mateusz Morawiecki w telewizji w Polsce 24 zarzucił Jackowi Sasinowi, że zajmuje się intrygami i zasugerował, że Sasin wepchnął się na wczoraj spotkanie Morawieckiego z Kaczyńskim. Jacek Sasin wypomniał za to byłemu premierowi współpracę z Donaldem Tuskiem. Część posłów podkreśla,

0: że od lat są w PiSie i sami nigdzie się nie wybierają, a z partii są wypychani.
1: Kibice wracają do kraju, dowiaduje się nasz reporter, a potwierdza to MSZ. Chodzi o fanów Górnika Zabrze zatrzymanych w Stambule podczas meczu eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów z tamtejszym Fenerbahce. Przypomnijmy, w środę fani Górnika Zabrze starli się na trybunach. Najpierw z ochroną, a potem z policją. Zatrzymano 9 Polaków, trafili do aresztów. Ostatecznie deportowano ich bez stawiania zarzutów.
2: To może niech oni w tej polityce się tam dogadują, a my sobie od polityki odpocznijmy. W końcu wakacje mamy, a w Radiu SK gramy najlepsze wakacyjne hity na czasie. Jak za chwilę wam zagram, to poczujecie się jak na egzotycznej plaży, na hamaku. Michiko od Jasona Derulo się pojawi, a potem nowość od Margaret. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: numery, przy których po pierwszych nutkach robi się wakacyjna atmosfera i to jeden z nich. Lerek Innowator, gramy wam najlepsze hity na czasie na lato. A teraz słuchajcie, bierzemy się za robotę, serio, nie ma żartów. Są nowe dane na temat ludności Polski i się okazuje, że w tym momencie nasz kraj liczy 37 milionów 243 tysiące osób. I to oznacza, słuchajcie, że w ciągu roku liczba ludności Polski spadła o prawie 160 tysięcy osób. Także słuchajcie, no są wakacje, czas urlopów, wyjazdów. Ja mam nadzieję, że to nie pójdzie na marne, że w okolicach kwietnia, maja nastąpi odbicie niżu demograficznego. Zostańcie z Radiem SK, bo za chwilę do naszego studia wpadnie Margaret i przyniesie nowość.
1: Autopromocja.
2: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
3: Człowiek jest festiwal.
2: To coś więcej niż festiwal.
3: To wyspa wolności.
4: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Sob, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
2: i setki innych artystów.
4: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
2: Spójrz się w dyskowej apce i
4: jedź na Siget z Radiem SK.
2: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Ach, ta drżąca powietrza.

0: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnes i nie czuję efektu.
0: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnes w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnes ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Giżycku. Sobota 25 lipca, plaża miejska w Giżycku. Wystąpią Chilling Band, The Sunset, Kingska, zespół Gordon, a gwiazdą wieczoru będzie Maryla Rodowicz. Partner wydarzenia Miasto Giżycko i Giżyckie Centrum Kultury. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: Sejm przyjął ustawę żłobkową, która nowelizuje zasady opieki nad dziećmi do lat 3. Poseł Robert Warzała.
4: Zdrowe jedzenie, zabawy na świeżym powietrzu, ochrona wizerunku dzieci to ważne dla najmłodszych i rodziców. To także docenienie pracy opiekunów, którzy zyskują nowe uprawnienia.
3: W ostatnich 2 latach powstało prawie 50 tysięcy nowych miejsc opieki nad najmłodszymi. Teraz czas zadbać o jednakowe standardy. Poseł Robert Warzała.
4: Każde dziecko zasługuje na dobry start, a dobra opieka nad najmłodszymi to najlepsza inwestycja w przyszłość.
5: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I po reklamie.

0: Kaigo i Kalit na antenie Radio SK. Gramy najlepsze nowości i najlepsi artyści. Te nowości przynoszą do nas osobiście.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I za chwilę na naszej antenie zacznie się nowość od Margaret, która jest w naszym studiu. Cześć.
2: Cześć, witam bardzo serdecznie.
0: Powiedz mi, jak tam u ciebie? Ty jesteś już po, czy jeszcze przed wakacyjnym urlopem?
2: Jestem tuż po i tuż przed.
0: Ale pomiędzy jesteś bardzo zapracowana, bo słuchajcie, Margaret jest teraz zajęta odkrywaniem stanów kobiecości. Było ciało, teraz czas na głos. Znaczy myślę, że głos Margaret to wszyscy doskonale znamy. To powiedz, co tobie na temat głosu udało się ostatnio odkryć?
2: Udało mi się odkryć albo postawić znak zapytania bardziej, bo tak się mówi, że no... Trzeba mówić tam na głos, co się uważa. A ja zaczęłam sobie myśleć o tym, że ja nie do końca wiem, czy to, co ja uważam, to jest moje. Czy to jest na przykład dlatego, że mi się tak przykleiło z rodziny, z kultury. Czy po prostu wszyscy tak uważają i ja też uważam, że tak powinnam uważać. I faktycznie odkrywanie i zdejmowanie z siebie tych warstw takich, co kto uważa i nam się to po prostu przylepia do nas i... wydaje nam się, że też tak uważamy, że staram się zdejmować te wszystkie z siebie warstwy i trafić w sedno, w sensie znaleźć faktycznie ten mój głos, czym on jest, jaki on jest. No.
0: I za chwilę gramy pierwszy numer z mini płyty Voice na antenie Radia SK, Prima Ballerina. Jak

0: Byś teraz mogła zrobić taką instrukcję obsługi tego kawałka, gdzie tego numeru najlepiej się słucha. To jest numer na wakacje, w drodze na wakacje, do pracy. Gdzie najlepiej tego kawałka słuchać? Zareklamuj ten numer na antenie Eski.
1: Ja myślę, że to też jest nocny numer. W sensie, jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Słucha się go, dobrze się przyspiesza autem. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
0: Czy tam przypadkiem nie było odcinkowego pomiaru prędkości?
1: To był on.
0: To teraz uważajcie, bo my ten numer już teraz na antenie Radia SK zagramy. Margaret, zapowiadaj. Ja to klikam i gramy.
1: Drodzy, bardzo, bardzo jestem szczęśliwa, że mogę się z wami podzielić tym utworem, bo on jest dla mnie bardzo, bardzo ważny.

0: Teraz na antenie Radio SK zagramy. Margaret, zapowiadaj. Ja to klikam i gramy.
1: Drodzy, bardzo, bardzo jestem szczęśliwa, że mogę się z wami podzielić tym utworem, bo on jest dla mnie bardzo, bardzo ważny.

0: I jest energia na piątkowe popołudnie. Katy Perry w Radio SK. Gramy wakacyjne hity na czasie i o każdej porze tej energii dodajemy. Jeżeli będziecie potrzebowali energii właśnie na wieczór, na start wakacyjnego weekendu, to też wam SK polecam. Od 20 naszą antenę przejmuje SK Live Remix. Najpierw mamy najlepiej zmiksowane hity na czasie, no a potem naszą antenę przejmują najlepsi producenci jak Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Avrojack i wielu, wielu innych. SK Live Remix startuje o 20 i ten program mamy także w nocy z soboty na niedzielę i cały czas w eskowej apce na smartfony.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Pakuj ekipę i ruszaj gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radio SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
13: Studiujesz albo kończysz naukę?
14: Chcesz się dalej uczyć, rozwijać?
13: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
14: To Eurotipy.
13: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
14: Zaliczyć kursy, praktyki?
13: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
14: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
13: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
14: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
13: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
15: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
16: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
15: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę. A masło Kastąd takie dobre 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
17: Mieciu, zobacz ile owoców w tym roku. Robimy przetwory. Kupujemy w Mrówce ten nowoczesny sokownik za 79,99. Do tego zapas solidnych słoików. Złoty 9 za sztukę.
18: Elżunia, gdzie my to wszystko pomieścimy? W kuchni nie ma już miejsca.
17: Stabilny regał idealny na przetwory za 69,99.
19: Przygotuj się na sezon przetworów z Mrówką. Zapraszamy do Mrówki pod Rzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Gotowi na największe święto tego lata? Już 25 lipca imieniny gminy Chełmiec na stadionie w Wielogłowach. Dmuchańce i atrakcje dla dzieci, regionalne smaki i zespoły ludowe. Gwiazda wieczoru, golec u orkiestra. Na koniec zabawa z DJ-em. Zapraszają Stanisław Kuzak, wójt gminy Chełmiec oraz Gminny Ośrodek Kultury. Mecenas wydarzenia Kopalnia Surowców Skalnych Klęczany. Sponsor główny wydarzenia Lody Koral. 25 lipca, stadion w Wielogłowach. Start o 15.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. To nowy Sombr, a w polityce kłótnia. Wielki rozłam w PiS. O tym teraz trąbią portale informacyjne. Wszystkie najważniejsze informacje w pigułce za chwilę dostaniecie w newsach Radia Esca. No właśnie, ale skoro politycy się kłócą, to jest ich zawód, oni tak zawsze robią, prawda? To wy tak dla odmiany dajcie znać, w jakiej sprawie u was w domu panuje pełna zgoda i absolutnie nie pytam was o teraz o politykę. W domu albo w pracy? Może jesteście teraz na urlopie, nad morzem albo w górach i jak druga połówka zaproponuje, a może idziemy na gofra, to nigdy nie ma głosu przeciw. A może w pracy przed chwilą podjęliście jednogłośną uchwałę, że robicie sobie przerwę na kawkę? Czekam na głosówki na Messengerze Radia Esca. W jakiej sprawie u was zawsze panuje pełna zgoda?
1: Radio Esca. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama. Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
1: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Dobrze, że te urodziny są w weekend.
5: Dlaczego?
4: Z tanimi weekendami od Taurona mamy wtedy najtańszy prąd i serwisanta w razie awarii.
5: A tort?
4: Trzeba kupić weekend. Nowe oszczędzanie? Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl / tanie weekendy.
6: Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox.
9: Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: Hej, musisz się tak na nie gapić.
12: No oderwać wzroku nie mogę.
11: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
12: Ale są takie atrakcyjne.
13: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji.

0: Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Delikatesy Market Point. Nektarynka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Filet z indyka 29,99 za kilogram. Kiełbasa aleksandryjska 17,99 za kilogram z kartą Market Point. Serek wiejski 200 gramów piątnica 2,69 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych i rynien. Sponsorem programu jest właściciel firmy MG Wójcik, producent bram i ogrodzeń aluminiowych i stalowych. Kąśna Górna koło Ciężkowic. www.mgwójcik.pl.
5: Piątek będzie pochmurny, lokalnie deszczowy, a w Tatrach może padać deszcz ze śniegiem. Na termometrach od 12-15 w górach i na Podhalu do 20 w regionie sądeckim i bocheńskim. W Tatrach do plus 5. Więcej pogodnego nieba w drugiej części dnia.
4: Sponsorem programu jest Aquaplast. Producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek. Sponsorem programu jest właściciel firmy MG Wójcik, producent bram i ogrodzeń. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto. Sponsorem programu jest właściciel basenów termalnych Termabania.
6: Fajne imprezy w fajnych miejscach, w tym jesteśmy naprawdę nieźli. WSK Summer City, wybieram dla Was to, co fajne i to, dokąd warto się wybrać. Mati Futyło, zaczynamy już teraz, a zaczynamy od opcji, która nazywa się Summer Contrast. To impreza muzyczna, choć nie tylko muzyczna, w plenerze od 4 do 10 sierpnia w Rogalinku. Bądźcie tam, jeżeli macie ochotę na elektroniczną muzykę, poznawanie fajnych osób. Jeżeli jednak chcielibyście poznać brzmienie najfajniejszych, najgłośniejszych samochodów, to zajrzyjcie na Speedland Festival, to w Krośnie od 8 do 9 sierpnia. Tam na pewno będzie się działo dużo i głośno. Głośno, ale muzycznie będzie też na Off Festiwalu, to Katowice, 7-9 sierpnia. No i właśnie tam spodziewajcie się muzyki alternatywnej, ale na pewno fajnej.
4: Sponsorem programu jest właściciel Termy Bania w Białce Tatrzańskiej z letnią strefą wodnych atrakcji. Termabania.pl.
7: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Trzęsienie ziemi w polskiej polityce, rozłam w PiSie stał się faktem. Jarosław Kaczyński ogłosił wyrzucenie z partii ponad 30 posłów. Ci nie złożyli oświadczenia o rezygnacji z udziału w partyjnych stowarzyszeniach. Prezes PiSu nazywa to rezygnacją z członkostwa w partii.
8: Około 30 kilku posłów naszej formacji zrezygnowało z członkostwa.
7: Mówił Jarosław Kaczyński, a wyrzuceni posłowie to członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, między innymi Michał Dworczyk, Szymon Szynkowski-Welsenk czy Piotr Müller. Jürgen Klopp, selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec, zastąpił Juliana Nagelsmana, który odszedł po tym, jak drużyna odpadła z mundialu w 1/16 finału, a 59-letni Klopp to były trener m.in. Borussii Dortmund, gdzie pracował z Robertem Lewandowskim, Kubą Błaszczykowskim czy Łukaszem Piszczkiem. Później trenował piłkarzy z Liverpoolu, pracował z Kamilem Grabarą.
9: Kłótnie w polityce się zdarzają, ale są takie sprawy, kiedy u Was w domu zawsze panuje pełna zgoda. Ewa?
10: Kiedy pada zdanie, co dzisiaj na obiad, a może coś zamówimy, i zawsze jest zgoda.
9: No oczywiście, że jest zgoda, bo jakby się ktoś wyłamał i powiedział nie, to zaraz by padło zdanie. Tak? No to weź coś ugotuj i wtedy nie ma argumentu. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A u nas w Radiu SK zawsze jest pełna zgoda, żeby zagrać wakacyjne hity na czasie. I na Dawida Podsiadło, to zawsze jesteśmy na tak.

0: Ta Alohistic Figure. To jest Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie, kiedy w Polsce trwa polityczna burza, wszyscy się kłócą, wy jesteście zgodni, dajecie znać, w jakich sprawach u was zawsze pada pełna zgoda. Czy to w pracy, czy w domu, Monika?
1: U nas w pracy wystarczy jedno spojrzenie i kiwnięcie głową i już wiadomo, że to czas na kawę.
0: A wiadomo, tu długo namawiać nie trzeba, bo wtedy wiadomo po tym wzroku. Aha, czas na ploteczki. Radio
2: SK. Reklama. Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung, kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland.

0: ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Card Extra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

0: Pitbull i Christina Aguilera to są wakacyjne hity na czasie w Radiu SK, a bardzo dużo wakacyjnych hitów od dzisiaj będzie w Łodzi. To jasno, słuchajcie, zamienia się w jedną wielką imprezę. Już dzisiaj startuje Łódź Summer Festival. Na tej imprezie zagrają i polskie, i zagraniczne gwiazdy. I co najlepsze, ta impreza jest darmowa i SK będzie się tam bawiła razem z wami. Dlatego już teraz na żywo na antenie SK łączymy się z Kingą Barygą, która jest na miejscu na terenie tej imprezy. Już jest gotowa. Ona już odlicza ostatnie godziny przed startem i podgląda przygotowania. Halo, halo, Kinga.
1: Cześć, Łukaszku. Tak, zgadza się. Ja już jestem na łódzkich Błoniach, bo to właśnie tutaj będzie się odbywał Łódź Summer Festival. Trwają takie ostatnie przygotowania, ale ja...

0: Muszę wspomnieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. No bo wszyscy mówią, że warto mieć kalosze, kurtkę przeciwdeszczową, no bo z pogodą może być różnie, ale jest jeszcze jeden element, o którym wszyscy musicie pamiętać. Są to okulary przeciwsłoneczne. Tak, one się mogą dzisiaj przydać, bo na łódzkim niebie pojawiło się słońce. Miejmy nadzieję, że tak już zostanie, że taka pogoda będzie nam towarzyszyła do końca tego festiwalu. No a oczywiście jest co świętować, bo świętujemy urodziny Łodzi. Na scenie pojawią się m.in. takie gwiazdy jak Zali, a Dawid Kwiatkowski, będzie też Łajcior i będzie Kukę 2115. Bądźcie z nami i słyszymy się już niedługo.
1: No i widzimy się. Będziemy wam pokazywać, co się dzieje na Łódź Summer Festiwalu. Polecam obserwować Radio SK na Instagramie, bo jak wiadomo, najlepsze imprezki zaczynają się w Esce. Ale jeżeli nie dacie rady dojechać dzisiaj na Łódź Summer Festival, to mamy imprezkową propozycję na wieczór.
2: Autopromocja.
3: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej.

0: Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem ze Eską.
1: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser Królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
6: Dyskontowe Asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Codziennie jest czas na lody. Czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka. Sześciopaki lodów Marletto na patyku różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
11: I po reklamie.

0: To jeden z największych wakacyjnych hiciorów tego sezonu. Bebe Rexha i David Guetta w Radiu SK, a za chwilę nastąpi jeden z najpiękniejszych momentów w ciągu całego tygodnia. Piątkowe popołudnie i można wrzucić na luz. I mam tutaj człowieka, który na wrzucaniu na luz się zna. Michał Hanczak.
1: Już ja ci mogę nawrzucać.
0: Co mi nawrzuc... Ja cię burówką chciałem potestować.
1: Ja mogę wrzucić na przykład jakieś fajne hity po 14. O tym cały czas myślę.
0: Wybrnął, na szczęście wybrnął. No i będzie też jeden z największych wakacyjnych hiciorów. Mundialowy. Daj, daj. To da wam.
1: Da.
0: Michał Hanczak.
1: Dam.
0: Shakira. To już za chwilę na antenie Radia SK.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
3: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to z kartą Moje Intermarché. Herbata Lipton 50 torebek. Drugie opakowanie gratis. A ketchup Pudliski 5,19 przy zakupie dwóch.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 2,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe jedynie 2,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: W drugiej części dnia coraz więcej pogodnego nieba, ale miejscami może jeszcze pojawiać się deszcz. Na termometrach od 12-15 w górach i na Podhalu do 20 w regionie sądeckim i bocheńskim. W Tatrach do plus 5.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit. Sponsorem programu jest właściciel kolei gondolowej na Jaworzynę Krynicką.
18: To co? Może zaplanujemy sobie coś fajnego? Jeżeli jesteście na tak, to ja jestem na tak tym bardziej. Mati Puczyło, SK Summer City. Już teraz zaczynamy od męskiego grania. Ta trasa koncertowa wraca i dobrze, że wraca, bo przed nami głośne koncerty, m.in. Igora Herbuta, Zali i Vito Bambino. Najbliższa okazja do zobaczenia ich to Wrocław od 31 lipca do 1 sierpnia. Później jeszcze Warszawa i Kraków. Dobrej zabawy. Jeżeli macie jednak ochotę na koncert inny, to zajrzyjcie na Charlie'ego Puffa, który 30 lipca wybiera się do Warszawy na letnią scenę progresji. Jeszcze opcja na zobaczenie bardzo szybkich samochodów w bardzo fajnym miejscu. Flatout Power Festival to święto fanów motoryzacji, a to wszystko odbędzie się na torze wyścigowym Kielce. Tam szybkie auta i głośne auta.
16: Sponsorem programu jest właściciel kolei gondolowej na Jaworzynę Krynicką z parkiem linowym Kraina Rysia na szczycie. Jaworzyna Krynicka.pl.

0: W bardzo fajnym miejscu. Flatout Power Festival to święto fanów motoryzacji, a to wszystko odbędzie się na torze wyścigowym Kielce. Tam szybkie auta i głośne auta.
1: Sponsorem programu jest właściciel kolei gondolowej na Jaworzynę Krynicką z parkiem linowym Kraina Rysia na szczycie. Jaworzyna-krynicka.pl

0: 12. Agata Chruściak, zapraszam. To koniec PiS-u w obecnym kształcie. Prezes partii ogłosił wyrzucanie ponad 30 posłów. To politycy, którzy nie zrezygnowali z członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.
1: Jest po wszystkim, no pewna formalność jeszcze musi być dokonana.
0: Formalne wyrzucenie posłów z partii we wtorek. Oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego skomentował Piotr Miller. Podkreślił, że żaden z członków Stowarzyszenia Rozwój Plus nie zrezygnował z członkostwa w PiS-ie i nie tego dotyczyły przedstawiane do podpisu oświadczenia. A za chwilę komentarz Mateusza Morawieckiego w tej sprawie. 3-miesięczny areszt dla pijanego kierowcy z A1. Wcześniej mężczyzna usłyszał zarzuty. Mimo sądowych zakazów prowadzenia pojazdów wsiadł za kółko i doprowadził do kolizji. Wpadł dzięki obywatelskiemu zatrzymaniu. Pierwotnie prokurator nie postawił zarzutów Krzysztofowi K. i nie wnioskował o areszt. Muzyka przejmuje Łódź na cały weekend. Dziś startuje Łódź Summer Festival, czyli bezpłatne koncerty z okazji 603 urodzin miasta. Na scenie m.in. Sean Paul, Timberland czy Mata, a w festiwalowym miasteczku czeka na Was sporo atrakcji.
2: Wrzuć na luz.
3: Wrzuć na luz.
2: Wrzuć na luz. Na pewno zajrzymy uchem przynajmniej do tego festiwalowego miasteczka i będziemy się łączyć z Łódź Summer Festivalem, ale na razie łączę się z tymi, którzy już zaczynają weekend. No co prawda ja w pracy, ale za to mam lot. I to najdłuższy, i o nim za chwilę. Michał Hanczak, wrzucamy na luz 3 po 14. Dzień dobry.

0: Dobry początek weekendu. Z Toulouse do Melbourne. Wielka maszyna, nowy Airbus testowo poleciał i ta podróż trwała bez międzylądowania 19 godzin. Najdłuższy lot na świecie z sukcesem. Na razie to są testowe loty, ale jak wszystko rzeczywiście dobrze pójdzie, to od przyszłego roku wejdą do rozkładu pewnej linii lotniczych i rzeczywiście podróżni będą spędzali w powietrzu 19 godzin. Albo jeszcze dłużej, jak na przykład jeszcze dłuższą trasę się uda odnaleźć i zrealizować. 19 godzin w podróży. Jak to można wytrzymać? Chociaż z drugiej strony pasażerowie, którzy jechali kiedykolwiek TLK z Przemyśla do Szczecina i złapali po drodze opóźnienie, to wiedzą. Im nic nie jest straszne. Radio
1: SK. Reklama.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
3: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
3: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
3: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu zobaczenia objawów występują.

0: W Mrówce mają nowy, porządny zestaw garnków i rundli za jedyne 139 zł. Nic już nie przypalimy. Kupimy też nowe, eleganckie talerze deserowe za 3 zł, a do tego stylowy kubek Ambition na kawkę za 5,99.
1: Zapraszamy do Mrówki pod Rzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
2: 3, 17, 41...
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11...
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Bezpłatne studia stacjonarne, a także studia niestacjonarne i podyplomowe. 6 wydziałów i ponad 30 ciekawych kierunków na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Sądecka ANS to nowoczesna baza dydaktyczno-naukowa i sportowa, szeroka gama stypendiów oraz możliwość wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Aplikuj na studia już dziś. ans-ns.edu.pl.
8: Chyba zamieszkam w kartonie. A ty? Znalazłaś coś?
9: Nie coś, swoją przestrzeń. W Student Space mam pokój z własną łazienką i kuchnią, a na dole siłkę.
8: Ty to w Czepku urodzona.
9: Nie w Czepku, tylko w Tarnowie, tak jak ty. Rezerwuj pokój i będziemy sąsiadkami.
10: Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Rezerwuj bez ryzyka. Możesz zrezygnować do 31 lipca, a my zwrócimy ci depozyt. Sprawdź na studentspace.pl.
11: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
12: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
11: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
12: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
15: I po reklamie.

0: którzy taką apkę mają i donoszą nam, gdzie spędzają ten wolny czas. Zalogujcie się, zostawcie zgłoszenie, a być może zadzwonimy i wręczymy wam bardzo wakacyjny eskowy zestaw, czyli leżak i głośnik.
1: Autopromocja.
2: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
3: Bo Vegas Seagulls
2: to coś więcej niż festiwal.
3: To wyspa wolności. Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Stomp, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
2: i setki innych artystów.
3: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
2: Zgłoś się w dyskowej apce i jedź na Seagulls z radiem SK.
4: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: MG Wójcik trwa wielka wyprzedaż i czyszczenie magazynów. To idealna okazja, by kupić nowoczesne bramy aluminiowe, ogrodzenia i balustrady w wyjątkowych cenach. Gwarantujemy najwyższą jakość i ofertę dla klientów indywidualnych, firm oraz deweloperów. Zapraszamy do nowego punktu sprzedaży w Kąśnej Górnej koło Ciężkowic. Salon czynny również w soboty. Sprawdź szczegóły na mgwójcik.pl i skorzystaj z promocji już dziś. MG Wójcik. Kąśna Górna koło Ciężkowic. Producent bram i ogrodzeń.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
12: Inaczej futryna na 10 liter.
13: Ościeżnica.
12: A teraz na 3. Tam są drzwi.
13: Vox.
14: Tam są drzwi.
15: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
16: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Peugeot 408. To nowoczesny samochód, który bezkompromisowo łączy komfort i wyjątkową stylistykę. Napędzany hybrydą, wyposażony w najnowsze technologie, zapewni Ci wrażenia i bezpieczeństwo podczas każdej podróży. Teraz z 8-letnią gwarancją Peugeot Care w cenie. W Renault ma auto już od 699 zł netto miesięcznie w abonamencie dla firmy. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czernochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renault ma auto.
17: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Gotowi na największe święto tego lata? Już 25 lipca imieniny gminy Chełmiec na stadionie w Wielogłowach. Dmuchańce i atrakcje dla dzieci, regionalne smaki i zespoły ludowe. Gwiazda wieczoru, golec u orkiestra. Na koniec zabawa z DJ-em. Zapraszają Stanisław Kuzak, wójt gminy Chełmiec oraz Gminny Ośrodek Kultury. Mecenas wydarzenia Kopalnia Surowców Skalnych Klęczany. Sponsor główny wydarzenia Lody Koral. 25 lipca stadion w Wielogłowach. Start o 15.
20: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Wybierz uczelnię z 25-letnią tradycją kształcenia, która rozwija potencjał Podhala i kształci specjalistów przyszłości. Oferujemy bezpłatne studia na kierunkach medycznych, ekonomicznych, informatycznych, humanistycznych i wielu innych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na zgłoszenia czekamy do 17 lipca. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Tradycja, rozwój, przyszłość. Szczegóły na ans-nt.edu.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
21: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
22: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
23: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
25: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Przy tym hicie widzę taki obrazek filmowy przed oczami człowieka, który pędzi, nie zważając na żadne przeszkody, jakieś krzesła obrotowe i inne sprawy przez biuro, żeby wyjść z pracy, bo zbliża się 15, jest piątek i zaczyna weekend. Alan Walker i Ava Max i Faith na antenie Radia SK. Wrzucamy razem na luz i jestem bardzo ciekawy, jaki będzie outfit tego weekendu u was. Czyli jaki strój będzie obowiązywał w ten weekend w waszym życiu. Jestem ciekawy, czy to będą dresy, czy to będą kostiumy kąpielowe, czy może jakieś eleganckie stroje. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Eski.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. 20% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze, bo teraz wszystkie kawy marki MK Cafe w promocji druga aż 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę polska marchew złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A morele kilogram jedynie 6,99. Tak, morele kilogram 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
9: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
10: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Chcesz przeżyć najgorętszą imprezę tego lata? Przyjdź na Imperia M Ibiza Festival Open Air w Namestowie nad Jeziorem Orawskim. Od 31 lipca do 1 sierpnia 14. edycja imprezy pod palmami. 21 top DJ-ów. 4 sceny, w tym technobus i mega scena na plaży. Ponad 100 ton piasku. Niewiarygodna jakość dźwięku. Pokaz tańca i pirotechniki. Imprezy dzienne i nocne. Niekończące się afterparty. Kup bilet ze zniżką na ibizafestival.sk.
13: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych i rynien. Sponsorem programu jest właściciel firmy MG Wójcik, producent bram i ogrodzeń aluminiowych i stalowych. Kąśna Górna koło Ciężkowic. www.mgwójcik.pl.
16: Teraz ważne wiadomości z trasy krajowej nr 28. W sobotę i w niedzielę będzie demontowany wiadukt kolejowy w Mszanie Dolnej. Droga będzie tam zamknięta. W drugiej części dnia pogodnego nieba będzie już coraz więcej.
15: Sponsorem programu jest Aquaplast. Producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek. Sponsorem programu jest właściciel firmy MG Wójcik, producent bram i ogrodzeń. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Mateusz Morawiecki zabiera głos po rozłamie w PiSie i zapewniam, do ostatniej chwili walczyliśmy o jedność obozu Prawa i Sprawiedliwości. Były premier i jego zwolennicy nie zrezygnowali ze Stowarzyszenia Rozwój Plus mimo partyjnego ultimatum. W związku z tym Jarosław Kaczyński ogłosił, że ponad 30 posłów zrezygnowało z członkostwa w PiSie. Konferencji Mateusza Morawieckiego przesłuchiwał się Michał Skolimowski.
18: Dzień dobry. Były szef rządu zapewniał, że do końca walczył o jedność w PiSie i że jeszcze dziś rano wysłał listy do prezesa z kolejnymi propozycjami.
0: propozycjami. Znów usłyszeliśmy o intrygantach, którzy chcieli Mateusza Morawieckiego i jego ludzi z partii właśnie wypchnąć. Wiemy też, ilu tych ludzi ostatecznie jest.
14: Jest nas 40 posłów, senator oraz 3 europarlamentarzystów.
0: Padły też pytania o nową partię i klub parlamentarny. Były premier odpowiedzi w tych sprawach jednak unikał i zaznaczał, że te kwestie muszą zostać jeszcze przedyskutowane.
17: Ważna decyzja prezydenta w sprawie ustawy łańcuchowej. Karol Nawrocki podpisał nowelizację zakazującą trzymania psów i kotów na uwięzi.

0: Przed nami wielki festiwal K-popu 15 i 16 sierpnia, festiwal Sound in Colors w Chorzowie, a na scenie
1: 80s, czyli headlinerzy, no i solowi artyści, czyli Sucho oraz Temin, ale także te zespoły, które dopiero stawiają pierwsze kroki.
0: Mówi rzeczniczka festiwalu Ewa Białas-Bomba, a szczegółów szukajcie na stronie wydarzenia.
2: Rzuć na luz, a ja sprawdzam przy okazji, czy luźne stroje będą obowiązywać w ten weekend, czy coś zupełnie innego. Magda napisała, że u niej obowiązywać będzie suknia ślubna, bo jutro bierze ślub. Także oj, córcie, już długo panienką nie będziesz. Wrzucamy na luz, 2 po 15 i w piątek, jak dobrze to brzmi. Hanczak, dzień dobry.

0: W Radiu SK Years and Years King, czyli król. No, w piątkowe popołudnie to każdy się czuje jak król, kiedy wychodzi z pracy i zaczyna wolny weekend. W poniedziałek będziemy czuli się, jak będziemy do pracy wracać jak poddani, zdecydowanie. Ale na razie was pytam, czy rzeczywiście korona będzie waszym outfitem obowiązującym w ten weekend, czy może coś zupełnie innego? Nagrywacie głosówki na Messengerze Eski. Magda na przykład się odezwała.
1: Cześć.
0: Cześć.
1: Mój weekendowy outfit będzie trochę nietypowy. Będę pluszakiem, kotkiem na urodziny mojej córki. Pozdrawiam.
0: Pięknie. No czego to się nie robi dla dzieci, prawda? No to jeszcze w takim razie Paulina, jaki outfit u ciebie w ten weekend?
2: Wszystko to znoszone, co jest do dobrudzenia i nie będzie szkoda zniszczyć, bo jako wolontariuszka chodzę do przytuliska wyprowadzać psy, sprzątać i tak dalej, więc takie ubranie sobotnie jest zawsze u mnie z rana grane. Pozdrawiam wszystkich wolontariuszy i nie tylko.
0: Pozdrowienia oczywiście, no i to jest dowód na to, że nie każdy bohater, nie każda bohaterka nosi pelerynę. Czasami wystarczą stare ubrania. A za chwilę Justin Bieber i Nicki Minaj.
3: Autopromocja.
4: Więcej. Jeszcze więcej.

0: Suyo, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Eura GD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Morliny, kilogram 9,99. A kawa mielona MK Cafe 500 gramów 24,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Elżuna, te drzwi wejściowe ledwo wiszą. Sam ich nie zamontuję.
11: Mieciu, odłóż ten młotek i nie panikuj. Wszystko już załatwiłam w Mrówce. Wybrałam dla nas solidne drzwi zewnętrzne za 2399 zł.
10: No dobra, a co z montażem?
11: Montaż kosztuje nas dokładnie 1 złotówkę. Profesjonalny pomiar też mamy w cenie. A to wszystko dostępne od ręki.
12: Zapraszamy do Mrówki pod Rzeczę 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
13: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Giżycku. Sobota 25 lipca, plaża miejska w Giżycku. Wystąpią Chilling Band, The Sunset, Kingska, zespół Gordon, a gwiazdą wieczoru będzie Maryla Rodowicz.
14: Partner wydarzenia Miasto Giżycko i Giżyckie Centrum Kultury.
13: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
15: Delikatesy Market Point. Nektarynka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Filet z indyka 29,99 za kilogram. Kiełbasa aleksandryjska 17,99 za kilogram z kartą Market Point. Serek wiejski 200 gramów piątnica 2,69 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
16: Sejm przyjął ustawę żłobkową, która nowelizuje zasady opieki nad dziećmi do lat 3. Poseł Robert Wardzała.
17: Zdrowe jedzenie, zabawy na świeżym powietrzu, ochrona wizerunku dzieci to ważne dla najmłodszych i rodziców. To także docenienie pracy opiekunów, którzy zyskują nowe uprawnienia.
16: W ostatnich 2 latach powstało prawie 50 tysięcy nowych miejsc opieki nad najmłodszymi. Teraz czas zadbać o jednakowe standardy. Poseł Robert Wardzała.
17: Każde dziecko zasługuje na dobry start, a dobra opieka nad najmłodszymi to najlepsza inwestycja w przyszłość.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: I po reklamie.

0: Piątkowe popołudnie radośniej jeszcze brzmi ten hit. Passenger. I to wcale nie jest pasażer na gapę, bo Alex Warren absolutnie ma bilet uprawniający go do bycia na antenie Radia SK, bo po prostu ma świetne hity na koncie. Passenger za nami, a za kilka chwil w Stanach będzie też męskie granie orkiestra, tegoroczny hymn oczywiście. Wcześniej sprawdzam, co na siebie założycie w ten weekend. Co jest outfitem takim najlepszym dla was w ten zaczynający się weekend? O tym Ania na Messengerze SK. Cześć.
1: Cześć, Hany. Jeszcze nie wiem, co to będzie dokładnie, ale na pewno będzie mokre, bo jak co weekend pływamy na Zegrzu.
0: Okej, w ten sposób mokre, nie od deszczu, tylko od wody na przykład, która będzie...

0: Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 23 do soboty 25 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 27 do 29 lipca przy zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych.

0: stadionie w Wielogłowach. Dmuchańce i atrakcje dla dzieci, regionalne smaki i zespoły ludowe. Gwiazda wieczoru, Golec u orkiestra. Na koniec zabawa z DJ-em. Zapraszają Stanisław Kuzak, wójt gminy Chełmiec oraz Gminny Ośrodek Kultury. Mecenas wydarzenia Kopalnia Surowców Skalnych Klęczany. Sponsor główny wydarzenia Lody Koral. 25 lipca, stadion w Wielogłowach. Start o 15.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Masz starą pralkę, telewizor, odkurzacz albo lodówkę? Nie trzymaj ich w garażu. Oddaj je do Alumet i zarób. Alumet. Prowadzimy skup zużytego sprzętu AGD. Płacimy gotówką i dbamy o środowisko. Punkty skupu AGD. Nowy Sącz, Grunwaldzka 174 i Kolejowa 1. Oraz Bochnia, Partyzantów 18. Zadzwoń 536 380 380. Szczegóły na www.alumet.biz.pl.
3: I po reklamie.

0: DNA More Than a Game na antenie Radia SK. O niektórych powrotach ostatnio było głośno, jak o powrocie Michała Wiśniewskiego do Mandaryny, ale za chwilę w newsach o 16 będzie głośno o rozstaniu akurat. I to takim grubym rozstaniu. W rolach głównych Jarosław i Mateusz.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl.

0: Thank you, DJ.
1: Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jak wyprzedasz, to w euro.
3: Córeczko, a ty jesz tam coś normalnego?
4: Mamo, w Student Space mam prywatny pokój z własną kuchnią i łazienką.
3: A pranie?
4: Pralnię też mam.
3: A bezpiecznie tam?
4: Jest ochrona całą dobę. Możesz spać spokojnie.
3: To czego ty nie masz w tym Student Space?
4: Tylko was. Tęsknię.
5: Pamiętasz swój start na studiach? Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Komfort dla studenta, spokój dla rodzica. Sprawdź na studentspace.pl.
6: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Bezpłatne studia stacjonarne, a także studia niestacjonarne i podyplomowe. 6 wydziałów i ponad 30 ciekawych kierunków na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Sądecka ANS to nowoczesna baza dydaktyczno-naukowa i sportowa, szeroka gama stypendiów oraz możliwość wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Aplikuj na studia już dziś. ans-ns.edu.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Trwa rekrutacja na studia.

0: Studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Wybierz uczelnię z 25-letnią tradycją kształcenia, która rozwija potencjał Podhala i kształci specjalistów przyszłości. Oferujemy bezpłatne studia na kierunkach medycznych, ekonomicznych, informatycznych, humanistycznych i wielu innych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na zgłoszenia czekamy do 17 lipca. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Tradycja, rozwój, przyszłość. Szczegóły na ans-nt.edu.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Delikatesy Market Point. Nektarynka.

0: 2,99 za kilogram z kartą Market Point. Serek wiejski 200 gramów Piątnica 2,69 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Teraz drogi wojewódzkie. Na tych trasach roboty są na odcinkach Rzygiestów-Muszyna, Pobroźnik-Krynica, Dwójne, Zakliczyn, Szczaba-Mszana Górna, a także na odcinku Zabrzesz-Tylmanowa. Po południu chmury, ale też większe rozpogodzenia.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: 16. Agata Chruściak, zapraszam. 40 posłów, senator i 3 europarlamentarzystów. Tyle osób liczy środowisko Mateusza Morawieckiego. Były premier zabrał głos po rozłamie w PiS-ie. On i jego współpracownicy, mimo ultimatum Jarosława Kaczyńskiego, nie zrezygnowali ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Zdaniem prezesa, PiS sami zrezygnowali z członkostwa w partii. Do końca walczyliśmy o jedność, zapewniał Morawiecki.
5: Jesteśmy dzisiaj tym zaskoczeni. Jeszcze parę godzin temu wyciągnąłem rękę do pana prezesa. Przekazałem mu list osobiście przeze mnie napisany.
4: W podobnym tonie wypowiadają się współpracownicy byłego premiera, m.in. Olga Semeniuk-Patkowska, która w PiS-ie jest od 15 lat.
6: Nikt mi tej partii serca nie jest w stanie wydrzeć, ale wiemy jedno, że polityka to sztuka i umiejętność robienia tego, co możliwe.
4: A formalne wykluczenie z PiS-u Morawieckiego i jego ludzi ma nastąpić we wtorek. Strzały przy osiedlu Zacisze w Zielonej Górze. Napastnik zaatakował 3 rowerzystów, a jedna z nich z ranami postrzałowymi trafiła do szpitala, mówi Małgorzata Stanisławska z zielonogórskiej policji.
7: Pieszy wyciągnął broń, ze wstępnych ustaleń wynika, że była to broń czarnoprochowa.
4: Na chwilę przed atakiem anonimowe ostrzeżenie przed podejrzanym mężczyzną trafiło do sieci. 137 euro, tyle wyniosła średnia cena za nocleg w Hiszpanii. To o 6% więcej niż przed rokiem. Zagraniczni turyści wybierają najczęściej Balearę, Katalonię i Wyspy Kanaryjskie.
8: Poleciałoby się na Kanary, ale uwaga, bo Kanar może wsiąść do autobusu albo tramwaju, jeżeli właśnie w komunikacji miejskiej nas słuchać. 2 minuty po godzinie 16, wrzucamy razem na luz, a skoro piątkowe popołudnie, to oczywiście nie zabraknie rapsów o planach na weekend. Myślcie już, o czym będziecie dzisiaj rymować. Na razie zagrajmy Wiktora Waligurę. 4 pory roku. Hanczak z tej strony, dzień dobry.

0: Ten hit absolutnie mógłby być hymnem wakacyjnego, rozpoczynającego się właśnie weekendu. Axwell & Bone, Whatever Turns You On, wam zagrałem 17 minut po 16. A w Radiu SK mam tego więcej, bo za chwilę m.in. Bausa i Magnetic, czy Topic i Becky G, ich Sorry Papi. Myślę, że to też bardzo wakacyjnie i letnio zabrzmi. Ale najpierw jednak zabrzmią rapsy. Ojejku, no najpierw ja będę musiał to zrobić, no taka jest tradycja. Dzisiaj solo, bo nie ma Kasi. Ale mam nadzieję, że wy za chwilę dołączycie i też będziecie rapowali o swoich planach na ten weekend. Naprawdę to wystarczą dwa wersy. Fajnie jak się rymuje, jak się nie rymuje, też damy radę. Nagrywacie głosówkę na Messengerze Eski, a potem ja to miksuję z podkładem, który zniesie wszystko, mam nadzieję. I puszczamy w świat, no. Nawet jak nie ma planów, to też można o tym jakoś fajnie porapować. No dobra, no to ja o swoich najpierw. U mnie plan na weekend jest bez niespodzianki, trochę pracy, jogging, a potem jagodzianki. No, taki work-life balance, słuchajcie, no musi być równowaga przecież. No, to tyle, jeśli chodzi o moje plany na sobotę i niedzielę, a teraz czekam na was. Głosówki na Messengerze Eski, mile widziane. Zobaczymy, kto mnie dzisiaj chwyci za serce.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
4: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15 zł.

0: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
1: Chcesz przeżyć najgorętszą imprezę tego lata? Przyjdź na Imperia M Ibiza Festival Open Air w Namestowie nad Jeziorem Orawskim. Od 31 lipca do 1 sierpnia 14. edycja imprezy pod palmami. 21 top DJ-ów. 4 sceny, w tym technobus i mega scena na plaży. Ponad 100 ton piasku. Niewiarygodna jakość dźwięku. Pokaz tańca i pirotechniki. Imprezy dzienne i nocne. Niekończące się afterparty. Kup bilet ze zniżką na ibizafestival.sk.
2: Elżunia, trzeci raz maluję tę ścianę, a te stare płytki w łazience same odpadają. Ten remont nas wykończy.
3: Bo robisz to bez planu, Mieciu. Z mrówką wszystko pójdzie sprawniej. Zobacz, znalazłam świetne farby o doskonałym kryciu. Nowoczesne płytki i armaturę do łazienki. A do tego stylowe skrzydła drzwiowe wewnętrzne. Wszystko w super cenach.
2: Ale czy my na to wszystko nie wydamy fortuny?
3: Coś ty. Z tymi promocjami odnowimy całe mieszkanie.
4: Zapraszamy do mrówki pod Rzecze 196.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Sejm przyjął ustawę żłobkową, która nowelizuje zasady opieki nad dziećmi do lat 3. Poseł Robert Warzała.
8: Zdrowe jedzenie, zabawy na świeżym powietrzu, ochrona wizerunku dzieci to ważne dla najmłodszych i rodziców. To także docenienie pracy opiekunów, którzy zyskują nowe uprawnienia.
7: W ostatnich 2 latach powstało prawie 50 tysięcy nowych miejsc opieki nad najmłodszymi. Teraz czas zadbać o jednakowe standardy. Poseł Robert Warzała.
8: Każde dziecko zasługuje na dobry start, a dobra opieka nad najmłodszymi to najlepsza inwestycja w przyszłość.
9: I po reklamie.

0: Fajnie, że tańczycie razem z nami. To zespół wideo na antenie Radia SK, ale teraz jednak będzie audio. Hanczak z tej strony, wrzucamy na luz, a audio od was, bo to wy będziecie rapować o planach na weekend, który właśnie się rozpoczyna. Dostałem trochę głosówek, wybrałem 3. Przepraszam pozostałych, których nie wybrałem, no ale wszystkich nie dam rady puścić. Ale czym prędzej przechodzimy do tych...
1: Każdy by coś chciał ode mnie, a ja mam inny plan. Jadę se poleżeć.
0: Oj, to jest bardzo dobry plan. Proszę leżeć i nikomu nie powiemy, że wyszłaś wcześniej z pracy. Myślę, że nikt akurat nie słuchał w twojej pracy, a na pewno nie szef. No to Marta, jakie plany?
2: Będę dzisiaj jedzonko kupować, żeby córce 18 naszykować. Nie wiem, co tu się w ogóle dzieje. Ja miałam 18 jeszcze w zeszłą niedzielę.
0: Tak, to jest dowód na to, że młodzież dzisiaj jakoś wyjątkowo szybko dorasta. Wszystkiego dobrego dla twojego dziecka. A przed nami Maciek prosto z trasy.
3: Właśnie się wtrąbiliśmy tutaj w korek. Wszystko wskazuje na to, że wrócimy we wtorek.
0: I właśnie w ten sposób załatwia się przedłużony weekend. Radio SK. Wielkie brawka dla was, dzięki.
4: Autopromocja.
5: Jak wkręcać, to tylko na grubo.
6: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dał się wkręcić w taki numer.
5: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
8: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
9: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach.

0: Market. Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
4: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Poznaj nowego SUV-a Citroena C3 Aircross, stworzonego z myślą o codziennych i rodzinnych podróżach. Postaw na najwyższy komfort z renoma autowieliczka. Wybierz kredyt 0% lub leasing 0% i ciesz się spokojem dzięki 8-letniej gwarancji Citroen We Care. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w renoma auto. Dostępny również w wersji 7-osobowej.
5: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
6: Gotowi na największe święto tego lata? Już 25 lipca imieniny gminy Chełmiec na stadionie w Wielogłowach. Dmuchańce i atrakcje dla dzieci, regionalne smaki i zespoły ludowe. Gwiazda wieczoru, Golec u orkiestra. Na koniec zabawa z DJ-em. Zapraszają Stanisław Kuzak, wójt gminy Chełmiec oraz Gminny Ośrodek Kultury. Mecenas wydarzenia Kopalnia Surowców Skalnych Klęczany. Sponsor główny wydarzenia Lody Koral. 25 lipca stadion w Wielogłowach. Start o 15.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Delikatesy Market Point. Nektarynka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Filet z indyka 29,99 za kilogram. Kiełbasa aleksandryjska 17,99 za kilogram z kartą Market Point. Serek wiejski 200 gramów piątnica 2,69 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl.

0: SK Małopolska.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: wspaniali w duecie, ale wspaniali też solo. Margaret dzisiaj padła do nas z nowym swoim singlem Prima Ballerina. Jeszcze na pewno go usłyszycie dzisiaj w gorącej dwudziestce. Zerkajcie też na nasze sociale, tam wizyta Margaret w pigułce. A Dawid Kwiatkowski dzisiaj wystąpi na scenie Łódź Summer Festiwalu, na który po godzinie 17 na pewno zajrzymy. Połączymy się z Kingą Barygą, która jest na miejscu. 5 minut do 17, a za nami ich duet Margaret, Dawid Kwiatkowski. Później ci opowiem.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl.

0: Reklama.
1: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Twój stary telewizor już tylko gra na nerwach? Pralka tańczy po łazience, a komputer pamięta czasy dinozaurów. Nie funduj im emerytury w piwnicy. Przywieź elektroodpady do Alumet. Skupujemy od osób prywatnych i firm. Zapewniamy dokumentację BDO, a wszystko legalnie i ekologicznie. Zadzwoń 570 701 438. Alumet. Nowy Sącz, ulica Kolejowa 1. Więcej punktów na www.alumetbiz.pl. Alumet. Nie chomikuj, odzyskuj.
3: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
4: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała pani?
4: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej pewnie...

0: Expert.pl.
1: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku.
2: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
4: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
3: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
4: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
5: Wakacje marzeń Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: MG Wójcik trwa wielka wyprzedaż i czyszczenie magazynów. To idealna okazja, by kupić nowoczesne bramy aluminiowe, ogrodzenia i balustrady w wyjątkowych cenach. Gwarantujemy najwyższą jakość i ofertę dla klientów indywidualnych, firm oraz deweloperów. Zapraszamy do nowego punktu sprzedaży w Kąśnej Górnej koło Ciężkowic. Salony czynne również w soboty. Sprawdź szczegóły na mgwójcik.pl i skorzystaj z promocji już dziś. MG Wójcik. Kąśna Górna koło Ciężkowic. Producent bram i ogrodzeń.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Sponsorem programu jest Aquaplast, producent pokryć dachowych i rynien.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy MG Wójcik, producent bram i ogrodzeń aluminiowych i stalowych. Kąśna Górna koło Ciężkowic. www.mgwójcik.pl.
12: Wieczorem w Małopolsce pogodnego nieba będzie dużo, ale uwaga, bo miejscami będą pojawiać się mgły. Na termometrach od 10 do 13-15. Nocą będzie pogodnie, ale zimno. Od 7 w Zakopanem do 12 w Nowym Sączu i w Ochni.
9: Sponsorem programu jest Aquaplast. Producent pokryć dachowych, obróbek dachowych i rynien na wymiar bez złączek.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy MG Wójcik, producent bram i ogrodzeń.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: Sponsorem programu jest właściciel basenów termalnych Termabania.
13: Gdzie jest dobra letnia imprezka? Już wam mówię, w Radiu SK codziennie dostajecie najlepsze propozycje na spędzanie wolnego czasu w wakacje. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Aktualnie Łódź staje się najgłośniejszym miastem w Polsce. Właśnie tam rusza największy darmowy festiwal w kraju. Czas na Łódź Summer Festival i dzisiaj dzień pierwszy tej imprezy. Już za kilkanaście minut na scenie pojawi się Zalia. Potem m.in. Żabson, Dawid Kwiatkowski, Kukę, Łajcior czy światowe gwiazdy jak Natalii Imbruglia, Bastille czy Rudimental. I to dopiero początek tej imprezy. Jutro na scenie m.in. Timbaland czy BDOS2.

0: 115. Obserwujcie koniecznie Eskę na Instagramie, bo tam pokazujemy, co się dzieje na Łódź Summer Festiwalu. Ale fajne rzeczy są też w Krakowie. Tam dzisiaj i jutro gości festiwal Este Letnie Brzmienia. Na tej imprezie zagra m.in. Ewa Farna, Vito Bambino, Krasochacka, Julia Wieniawa czy Natalia Schroeder.
1: Sponsorem programu jest właściciel Termy Bania w Białce Tatrzańskiej z letnią strefą wodnych atrakcji. Termabania.pl.
2: Minęła 17, Agata Chruściak, zapraszam. Politycy PiSu krytykują ruch byłego premiera. Koalicja rządząca czeka na rozwój sytuacji. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem. Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy, mimo ultimatum Jarosława Kaczyńskiego, nie zrezygnowali ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. O szczegółach Michał Skolimowski.
3: Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek mówi wprost.
4: Mamy do czynienia z rozłamem i rozłamowcami.
3: Zdaniem Czarnka Morawiecki od dawna miał projekt budowy innej partii politycznej, a ultimatum pokazało prawdziwe oblicze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Taki głos płynie z szeregów Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński nie jest zaskoczony rozłamem w PiSie. Zaznacza jednak, że
4: będzie ciekawe, co się będzie działo w dłuższej perspektywie.
3: Mateusz Morawiecki nie mówi jeszcze ani o partii, ani o nowym klubie. Przekonuje, że do samego końca chciał działać w ramach PiSu w oparciu o

0: Jajom już 7,90 jest drogo, ale tankować trzeba.
1: Niezależnie od tego, jaka to była cena.
2: Prawie 8 zł już dochodzi.
3: Jak się jeździ na Mazury, to na pewno płaciłem 400 zł, a teraz trzeba płacić 500 zł.
0: A zdaniem ekspertów za litr paliwa zapłacimy wkrótce ponad 8 zł. Wystartował Łódź Summer Festival, to bezpłatne koncerty z okazji 603 urodzin miasta.
4: Na kogo najbardziej czekacie?
5: Ja na BDS-a.
6: No ja też chyba na BDS-a, albo ewentualnie Sean Paul też.
0: A za kwadrans na scenie pojawi się Zali, a potem Żabson, a wieczorem Natalia Imbruglia i Rudimental. Wpadajcie też do strefy Eski.
7: Przekonałaś mnie, Agata, wpadniemy na pewno uchem w tej godzinie, bo się połączymy z naszą strefą na Łódź Summer Festivalu. 5:02, Kasia zawsze mówi, że to międzynarodowa godzina szczęścia. Dzisiaj ja to powiedziałem, ale witam was równie serdecznie. Tych, którzy właśnie skończyli pracę i zaczęli weekend. To odlatujemy do Włoch na początek.

0: przyjdą do głowy w te wakacje. I a propos pieniędzy, szykuje się rewolucja w portfelach Europejczyków, ponieważ Europejski Bank Centralny pokazał finałowe projekty nowych banknotów i jest bardzo duża szansa, że na banknocie 20-eurowym znajdzie się Maria Skłodowska-Curie. Już w internecie można sobie ten projekt obejrzeć, teraz są konsultacje, no i miejmy nadzieję, że nasza noblistka na banknot 20-eurowy trafi. Ja nie zmieniam swojego przekonania, ja jestem za przyjęciem euro, przyjmę naprawdę każdą ilość. A jak jeszcze byłyby to dwudziestki z wizerunkiem Marii Skłodowskiej-Curie, to naprawdę byłbym już w ogóle rad.
1: Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedasz, to w euro.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 690.

0: 3,2% mlekowita łączka 1 litr, złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kopar i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Masz warsztat samochodowy lub samochód ci nie służy? To ekipa z Autony mile cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
4: I po reklamie.

0: Rzucamy na luzę w Radiu SK, to Britney Spears oczywiście, a tymczasem najbardziej rozbujanym miejscem w ten weekend w Polsce będzie Łódź, ale nie Łódź dryfująca gdzieś tam po jeziorach czy morzach, tylko miasto Łódź, moja rodzinna Łódź, w której jest już teraz Kinga Baryga i Łódź Summer Festival. Przenosimy się właśnie na tę imprezę. Cześć Kinga, powiedz, czy leje, czy jest słońce?
1: Cześć, cześć. Ja też dodam, że to jest również moja rodzinna Łódź. Bardzo mi miło, że ten festiwal jest tak ogromny i cieszę się tak dużą popularnością. Nie pada, nie pada i jakby przez chmury próbowało przebić się słońce. Mam nadzieję, że taka pogoda już z nami zostanie, chociaż wybierając się na ten festiwal, no jednak warto zabrać kalosze.
0: Okej, a powiedz, kto występuje? Czy już się zaczęły koncerty?
1: Koncerty jeszcze się nie zaczęły, ale już ludzie się schodzą. W ogóle stoję sobie teraz obok tej wielkiej, przeogromnej sceny. No powiem szczerze, robi to wrażenie. Więc tutaj już schodzą się pierwsi fani Zali, bo to od Zali rozpoczniemy strefę koncertową tutaj na Łódź Summer Festivalu. No i myślę, że będzie dzisiaj w Łodzi bardzo, ale to bardzo gorąco.
0: Fantastycznie. Będziemy się oczywiście łączyć z Kingą w ten weekend. Jeżeli możecie, to wpadajcie na Łódź Summer Festival, bo to darmowa impreza. A dla tych, którzy wpaść nie mogą, Zalia pojawi się już za kilka chwil z nowym hitem na antenie Radia SK. Baw się dobrze, Kinga!
1: Dzięki! Pozdrawiamy z Łodzi!
2: Radio SK! Autopromocja.
3: Więcej!
4: Więcej! Jeszcze więcej!
3: Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory.
4: W piątek startujemy o 20:00.
3: W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata.
4: Gramy wam od północy, miksują.

0: inni. Esco Live Remix. Teraz Esce w piątki i w soboty. I przez cały czas w Escowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Mieciu, zobacz, ile owoców w tym roku. Robimy przetwory. Kupujemy w Mrówce ten nowoczesny sokownik za 79,99. Do tego zapas solidnych słoików. Złoty 9 za sztukę.
4: Elżunia, gdzie my to wszystko pomieścimy? W kuchni nie ma już miejsca.
3: Stabilny regał idealny na przetwory za 69,99.
5: Przygotuj się na sezon przetworów z Mrówką. Zapraszamy do Mrówki pod Rzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
6: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikurila. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora.

0: Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
1: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Wybierz uczelnię z 25-letnią tradycją kształcenia, która rozwija potencjał Podhala i kształci specjalistów przyszłości. Oferujemy bezpłatne studia na kierunkach medycznych.

0: ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
1: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Wybierz uczelnię z 25-letnią tradycją kształcenia, która rozwija potencjał Podhala i kształci specjalistów przyszłości. Oferujemy bezpłatne studia na kierunkach medycznych.

0: stacjonarnym i niestacjonarnym. Na zgłoszenia czekamy do 17 lipca. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Tradycja, rozwój, przyszłość. Szczegóły na ans-nt.edu.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Delikatesy Market Point. Nektarynka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Filet z indyka 29,99 za kilogram. Kiełbasa aleksandryjska 17,99 za kilogram z kartą Market Point. Sterek wiejski 200 gramów piątnica 2,69 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów w Gdowie.
3: I po reklamie.

0: SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl.

0: Zalia. Teraz na scenie Łódź Summer Festivalu na dobry początek tej imprezy. No i też oczywiście w Radiu SK ze swoim nowym singlem Tylko Kochaj Mnie. Zobaczymy, czy w gorącej dwudziestce też Zalia się pojawi sama albo w jakiejś grupie, na przykład z męskiego grania. To się okaże już za kilka chwil, bo o 18 startuje gorąca dwudziestka. Dzisiaj poprowadzi ją Mati Fuczyło, a ja wam życzę udanego weekendu. Róbcie to, co lubicie najbardziej. Nikt wam w tym nie przeszkadza. O, Michał Hanczak, do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Bezpłatne studia stacjonarne, a także studia niestacjonarne i podyplomowe. 6 wydziałów i ponad 30 ciekawych kierunków na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Sądecka ANS to nowoczesna baza dydaktyczno-naukowa i sportowa, szeroka gama stypendiów oraz możliwość wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Aplikuj na studia już dziś. ans-ns.edu.pl.
5: Chyba zamieszkam w kartonie. A ty? Znalazłaś coś?
6: Nie coś, swoją przestrzeń. W Student Space mam pokój z własną łazienką i kuchnią, a na dole siłkę.
5: Ty to w Czepku urodzona.
6: Nie w Czepku, tylko w Tarnowie, tak jak ty. Rezerwuj pokój i będziemy sąsiadkami.
7: Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Rezerwuj bez ryzyka. Możesz zrezygnować do 31 lipca, a my zwrócimy ci depozyt. Sprawdź na studentspace.pl.
8: Gotowi na największe święto tego lata? Już 25 lipca imieniny gminy Chełmiec na stadionie w Wielogłowach.

0: Buchańce i atrakcje dla dzieci, regionalne smaki i zespoły ludowe. Gwiazda wieczoru, Golec u orkiestra. Na koniec zabawa z DJ-em. Zapraszają Stanisław Kuzak, wójt gminy Chełmiec oraz Gminny Ośrodek Kultury. Mecenas wydarzenia Kopalnia Surowców Skalnych Klęczany. Sponsor główny wydarzenia Lody Koral. 25 lipca, stadion w Wielogłowach. Start o 15.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chcesz przeżyć najgorętszą imprezę tego lata? Przyjdź na Imperia M Ibiza Festival Open Air w Namestowie nad Jeziorem Orawskim. Od 31 lipca do 1 sierpnia 14. edycja imprezy pod palmami. 21 top DJ-ów. 4 sceny, w tym technobus i mega scena na plaży. Ponad 100 ton piasku. Niewiarygodna jakość dźwięku. Pokaz tańca i pirotechniki. Imprezy dzienne i nocne. Niekończące się afterparty. Kup bilet ze zniżką na ibizafestival.sk.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Nocą dużo pogodnego nieba, ale zimno. Te 7 w Zakopanem do 12 w Nowym Sączu i w Bochni. Miejscami będzie mglisto. Weekend zapowiada się pogodnie i ciepło. W sobotę od 20 do 24, a w niedzielę nawet do 30.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: Sponsorem programu jest właściciel kolei gondolowej na Jaworzynę Krynicką.
7: Z Radiem SK nie przegapicie żadnej dobrej letniej imprezy. Wystarczy nas słuchać i jesteście na bieżąco. Łukasz Zduńczyk, witajcie. I teraz coś dla tych, którzy najbliższy weekend zamierzają spędzić w Trójmieście i okolicach. Do Sopotu przyjadą gwiazdy. I nie chodzi teraz o to, że będzie można je spotkać przy pewnym luksusowym hotelu w Sopocie albo na Molo. Chodzi o koncert w Operze Leśnej. Jutro szykuje się Forest Festival. Tam zagra m.in. Lemon, Sarah James czy Liwka, którą znacie z Eski z hitu Obejmuje Noce. W niedzielę z kolei gwiazdy odwiedzą Gorzów Wielkopolski. Przed nami festiwal Od Nowa. Tam zagra Cortez, Igor, Ralf Kamiński oraz Kasia Sienkiewicz. A teraz jeszcze wracamy na chwilę nad morze i przeskakujemy na Półwysep Helski. Tam zbliża się festiwal Saltwave. Na scenie m.in. Vito Bambino, Liwka czy Zalia. Teren imprezy jest przy samej plaży. To 31 lipca i 1 sierpnia.
6: Sponsorem programu jest właściciel kolei gondolowej na Jaworzynę Krynicką z parkiem linowym Kraina Rysia na szczycie. jaworzynakrynicka.pl.
8: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Rozłam w PiSie może wpłynąć na całą scenę polityczną. To głos eksperta po najnowszych decyzjach w Prawie i Sprawiedliwości.
9: Może spowodować przesunięcie ogólne wyborców. Trzęsienie ziemi, jeżeli można tak porównać, powoduje, że wszyscy to odczuwają.
8: Mówi dr Piotr Zaremba. Przypomnijmy, Mateusz Morawiecki i jego około 40 współpracowników. Mimo ultimatum nie zrezygnowali ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego tym samym wypisali się z członkostwa w partii. Europa zmaga się z pożarami. Władze Hiszpanii ogłosiły stan wyjątkowy na terenie Madrytu i okolic. Ewakuowano ponad 20 tysięcy osób. Jeszcze więcej, ponad 40 tysięcy musiało opuścić swoje domy na południowym zachodzie Francji. Madryt i Paryż zwróciły się o uruchomienie unijnego mechanizmu ochrony ludności.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
11: SK Sport News.
8: Wraca piłkarska ekstraklasa. Lada moment do gry wejdą piłkarze Beniaminka, Wieczyste i Kraków, którzy zagrają z Radomiakiem.
12: Wieczysta będzie konkurować z najlepszymi. No, sprowadzili z Lecha Poznań Antonio Milicza, jednego z najlepszych obrońców ekstraklasy.
8: Mówi Przemek Ofiara z redakcji sportowej Super Expressu, a w drugim dzisiejszym meczu Legia Warszawa na wyjeździe zagra z Pogonią Szczecin.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

Eska. Eska. Gorąca 20. Radia Eska. Czy wybaczycie mi to, że gorąca 20 dzisiaj będzie miała trochę inny głos? Zabrzmiało nie za dobrze, ale załóżmy, że gorąca 20 bardzo zdarła gardło na wczorajszym koncercie Pitbulla i tyle. Mati Fuczyło, zaczynamy odliczanie 20 waszych ulubionych hitów. Będą zaskoczenia, będą też zmiany i nowości też będą, to na pewno. A teraz będzie też nowość. No właśnie, Margaret. Ona była u nas kilka godzin temu. Możecie to zobaczyć na naszych socialach chociażby. No a kto nie słyszał jej nowego hitu Prima Ballerina, ten może zrobić to właśnie teraz. To jest nowość. Wszystkie hity zaczynają się wesprzeć, a więc gramy. I to jest też propozycja.

0: poniedziałek Gibbs będzie moim gościem w Rap 20.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Więc wtedy będę zadawał mu bardzo, bardzo, bardzo dużo pytań, ale zanim wiele pytań do Gibbsa w poniedziałek po 23, to wcześniej jeszcze nieco inna opcja. I to kolejna nowość. Co prawda Gibbs już zameldował się jako nowość w notowaniu, a teraz coś, co może zrobić to dokładnie za tydzień. Griffin, Bounty, Ines, tak nazywają się artyści, którzy przygotowali nowy kawałek. On nazywa się World Away. No i to jest nowa propozycja i to jest nowość, a my ją gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Radio SK. Gorąca 20 Radia SK. Propozycja.

Czy kogokolwiek dziwi to, że ta nowość pojawiła się dzisiaj w notowaniu? Mnie? Ani trochę. Gibbs i Your For Money, ostatni dzień lata. To nowość, to miejsce 19 w gorącej 20, a już

A mówiłem, że będzie się dzisiaj działo 20 minut po 18 i się dzieje. Alan Walker, Ava Max i Fate. Ja zawsze mam ochotę otrzymać gardę, słysząc ten hit. A wy ewidentnie macie podobnie, albo ewentualnie lubicie to uczucie, albo ewentualnie lubicie sprawiać, żebym ja trzymał gardę. Bo głosami na sk.pl sprawiliście, że to jest nowość, która dziś weszła do notowania i dziś znalazła się na miejscu 17. sk.pl, tam możecie głosować, tam możecie układać nam playlistę. Ale jeżeli chcecie jeszcze więcej takich klubowych numerów, to nie ma problemu. Dziś po 20 słuchajcie SK Live Remix. Nasza legendarna audycja z klubowymi hitami wróciła. Najlepsi DJ-e na całym świecie grają swoje sety. Jutro też będzie tego sporo w nocy. Z soboty na niedzielę spodziewajcie się także miksów od najlepszych z najlepszych. Tak. Wszystko się zgadza. I w apce Radia SK też można tego słuchać.

0: 24 na 7, ale teraz ktoś, kogo też warto słuchać 24 na 7 i można to robić. Ona niedawno była w Polsce, teraz wydała nowy hit, nazywa się Less Than a Love, a nagrała go Jenny.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC. Lista hitów Radia SK. Propozycja.

0: skoro ruszyła Ekstraklasa i piłkarze już grają, no to ten hit to jest moim zdaniem Liga Mistrzów. Co najmniej Shimza, Arco, Kasango i Faja, Faja, ogień, ogień. I wszystko się zgadza, no chociaż trochę przygasł ten ogień w tym tygodniu. Dokładnie tydzień temu to było miejsce 11, dzisiaj to już 15. No to trzeba trochę dodać oliwy i głosów ewentualnie. Ognia będzie jeszcze więcej na pewno za chwilę. Mam przed oczami listę i widzę, co tutaj się będzie działo. Zostańcie koniecznie. To w końcu gorąca 20.
1: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
2: Bo Vegas Seagate
1: to coś więcej niż festiwal.
2: To wyspa wolności. Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Song, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
1: i setki innych artystów.
2: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
1: Zgłoś się w eskowej apce i
2: jedź na Seagate z radiem SK.
1: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
7: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
8: Do swobody z kartą Moja Biedronka. Sześciopaki lodów Marletto na

0: 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
3: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Delikatesy Market Point. Nektarynka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Filet z indyka 29,99 za kilogram. Kiełbasa aleksandryjska 17,99 za kilogram z kartą Market Point. Sterek wiejski 200 gramów piątnica 2,69 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
6: I po reklamie.

0: Było miejsce 10, jest miejsce 14. To Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls, a teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Jak ja lubię takie historie, jak ja lubię takie historie, gdy coś, co już kiedyś było ogromnym hitem, wraca, ale w takim naprawdę nowym wydaniu. No wiecie, to jest mniej więcej tak jak z szerokimi spodniami. One też już kiedyś modne były, potem zupełnie przestały, nikt nie chciał ich nosić, no i znowu są. To teraz będzie o kawałku, który zrobił już niejedno okrążenie dookoła świata. Trzy słowa wypowiem teraz. Ring my bell. Zaczęło się jeszcze w latach 70. Wtedy to był taki kawałek na pograniczu R&B i disco. Potem były różne remiksy, a teraz jest jeden nowy remiks. Nowość, która naprawdę namieszała i moim zdaniem jeszcze namiesza. Ewidentnie to zrobi, więc zagrajmy. H, Ring My Bell. Bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

Was karnety na tę imprezę, więc będzie okazja usłyszeć ten hit na żywo. Ale teraz już na głośnikach będzie można usłyszeć inny hit, duży, bo to najwyżej notowana nowość dzisiaj, ale czy kogoś to dziwi? Po usłyszeniu myślę, że nie będziecie zaskoczeni. Ja w dzień premiery tego numeru Westę przez cały dzień nuciłem ten refren, więc czuję, że teraz wasza kolej. DJ Goja, Jason Derulo i Michiko.

13 minut do 19 i zmienił się klimat i zrobiło się jakoś tak romantycznie, prawda? Somber, My Body Isn't Ready. A ten pan już za chwilkę wystąpi w Budapeszcie na Sziget Festival. My tam zabieramy was. Słuchajcie, Eski, warto, bo mamy dla

0: Po 20 będziecie mogli zagłosować właśnie na ten utwór, bo to propozycja. Cameron Whitcomb, The Way w gorącej 20, a ten pan gra właśnie dziś swój koncert. W Stanach Zjednoczonych, co prawda, w stanie Wyoming. Miejmy nadzieję, że do Polski też kiedyś zajrzy. Na pewno wy możecie sprawić, że zajrzy do gorącej 20 już za tydzień. Głosujcie na SKPL, a my odliczamy zaraz dalej.
1: Gorąca 20.
2: Reklama.
3: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
1: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjacastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
2: Elżunia, znowu coś przypaliłaś.
3: Nieciu, to wina tych starych garnków. Czas na rewolucję. Zobacz, w Mrówce mają nowy, porządny zestaw garnków i rundli za jedyne 139 zł. My też nowe, eleganckie talerze deserowe za 3 zł. A do tego stylowy kubek Ambition na kawkę za 5,99.
4: Zapraszamy do Mrówki pod Rzecze 196. Podane ceny są najniższe.

0: Ostatnich 30 dni przed obniżką.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie. Znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: Znowu miałam rację.
3: W czym?
2: We wszystkim.
3: Akurat.
2: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
3: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
2: A nie są?
4: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
7: I po reklamie.
8: Esko.

sprawdzam, co się dzieje w wielkim polskim świecie. W końcu mamy pierwszą kolejkę Ekstraklasy. Wrócili. Legia gra teraz z Radomiakiem. No i Legia z Radomiakiem przegrywa w pierwszej połowie, a raczej po pierwszej połowie. Ale my nie o tym. Za nami pierwsza połowa gorącej dwudziestki. Zostało 10 najmocniejszych hitów. Tych najpopularniejszych, bo to na nie głosowaliście najczęściej. Mati Fuczyło, odliczamy dalej. Połączymy się też zaraz z Łodzią. Tam startuje Łódź Summer Festival. My jesteśmy na miejscu. No i startuje też Talk to You, Another 50 Roll Ultra. Gramy.

0: Może i mundial już minął, ale jak widać, ten hit nie mija. DNA, Andrea Bocelli, David Guetta, EJ i Megan Thee Stallion w Radiu SK to miejsce 9 w gorącej 20. Przed tygodniem, jak było, już sprawdzam, było to miejsce 18. Może ten finał mundialu tak sprawił, że jeszcze postanowiliście kliknąć plus sporo razy, no i sprawić, aby do pierwszej dziesiątki ten kawałek wpadł. Teraz czas na coś nowego, jak ja lubię tego typu historie. Teraz czas na Girls Band. To też kiedyś było popularne. Potem zniknęły właściwie Girls Bandy, Boys Bandy zniknęły. No a teraz jest. Nazywa się Katsai. To amerykańska grupa, wcale nie K-popowa. No i oni grają kawałek, który nazywa się Animal. Chciałbym, abyście go usłyszeli, dobra?
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: To jest zdecydowanie najbardziej wzruszający z hitów gorącej dwudziestki. Maju, na pewno o tobie nie zapomnimy. Łatwo Gang, Majko i Wszystkie Marzenia to dzisiaj miejsce siódme. 17 minut mamy po godzinie 19 i teraz połączymy się z Łodzią. Łódź Summer Festival, ta impreza zaczęła się. To darmowa impreza, na której zagra naprawdę wielu artystów. No i zaraz sprawdzimy kto, bo połączymy się teraz z Kingą Borygą, która jest na miejscu. Kinga, halo, halo, czy my się słyszymy? Powiedz mi, co się tam dzieje?
1: Cześć Mati, tak, festiwal Łódź Summer Festival trwa w najlepsze. Jesteśmy na łódzkich Błoniach, a tutaj dzieje się bardzo dużo. Przed sekundą skończył się koncert Zali, a nam udało się ją złapać. Poczekaj chwilę, już do niej idę.
0: No biegnij, biegnij, biegnij Kinga, bo ja mam nadzieję usłyszeć. No,
1: cześć Zali, miło Cię gościć w Łodzi.
2: Bardzo mi miło być w Łodzi.
1: I jak, publiczność dopisała?
2: Dopisała, ja byłam po prostu wręcz oszołomiona ilością ludzi, która przyszła i która się zbierała przez cały koncert. No niesamowite to było bardzo.

0: Bardzo fajnie, że dla was było i mam nadzieję do zobaczenia.
1: A dodatkowo była niespodzianka, bo był też z tobą Maciek.
0: Tak, no właśnie takie nas wywołali do tablicy, już pisali w komentarzach, że bardzo by chcieli, żebyśmy na Łodzi pojawili się razem, ale my też chcieliśmy się pojawić razem w Łodzi, więc idealnie się złożyło.
1: Super, to dziękujemy bardzo, jakieś pozdrowienia dla słuchaczy jeszcze poprosimy.
0: Bardzo gorąco pozdrawiam słuchaczy Radia SK.
1: A to nie koniec występów, bo już za chwilę na głównej scenie na Łódź Summer Festiwalu pojawi się Żabson.
2: No jeżeli was tam nie ma, a chcielibyście być, to koniecznie zaglądajcie już teraz na Instagram Radia SK, tam wszystko to pokazujemy. Zresztą Żabson też ostatnio u nas był, zagrał swój kawałek Sopot, to też można u nas na Instagramie zobaczyć. A teraz można usłyszeć, Charlie XCX wydała nowy kawałek, on nazywa się Camera i to jest nowość i to jest propozycja do gorącej dwudziestki. Radio SK. Gramy!
3: To jest propozycja do gorącej dwudziestki Radia SK.

0: No dobrze, prawda? Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. 24 minuty już po 19, to jest gorąca 20. Griffin to pan, którego już dzisiaj mogliście usłyszeć. Jego nowość pod tytułem World Away pojawiła się w ramach New Music Weekend, w ramach naszych nowości, które gramy dla was zawsze i codziennie, szczególnie latem, naprawdę jest ich sporo. No i między innymi na tę nowość będzie można po 20 głosować. Zachęcam, tym bardziej, że na ten kawałek też głosujecie licznie. Z 13 na 5, o tak chciałem powiedzieć. Teraz zbliżamy się już do kolejnych historii. Czas właśnie na miejsce 5. David Guetta, Alok, Stick Figure, Run Run River, Angels Above Me.
1: To jest Radio SK 5.

0: Ależ to płynie! 29 minut już przed 20. Zamieszałem dzisiaj, słuchajcie. Powiedziałem wam, że Legia przegrywa z Radomiakiem, a Legia jeszcze nawet nie gra swojego meczu. Bo Radomiak wygrywa z Wieczystą. No zdarza się, ale już się poprawiłem. Tak jak wczoraj zdarzył się koncert jednego z panów, którego przed chwilą słyszeliście na antenie. No takie nowości to my rozumiemy. Pitbull i Jason Derulo i Privacy. Pierwszy z koncertów Pitbulla w Polsce w tym roku już za nami. Była impreza i to pomimo deszczu. Jak widać, ten pan na imprezy nadaje się idealnie. U nas też dzisiaj impreza będzie na pewno. Po 20:00 SK Live Remix. Dzisiaj będzie działo się bardzo, bardzo dużo. Słuchajcie koniecznie, no bo przed nami sety od najlepszych DJ-ów. Będzie m.in. James Hype, będzie też Lost Frequencies.
1: Autopromocja.
2: Więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy od 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze

0: W wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie bike. I wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
3: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
4: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUV-em od Bike w cenie karnetu na siłownię.
5: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
6: 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
8: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na scenie 80s oraz wiele innych gwiazd K-pop. Tego nie możesz przegapić. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Poczuj muzykę, zobacz emocje, stań się kolorem. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
9: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Delikatesy Market Point. Nektarynka 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Filet z indyka 29,99 za kilogram. Kiełbasa aleksandryjska 17,99 za kilogram z kartą Market Point. Serek wiejski 200 gramów piątnica 2,69 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
14: I po reklamie.

0: wspominałem, że w poniedziałek Gips zajrzy do Rap 20 i odpowie na moje pytania.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Gips i Kukon i Ty Masz to dzisiaj czwarte miejsce.

0: Ten kawałek ukazał się o północy, jest jeszcze ciepły, a już pachnie hitem.
1: Radio SK. To jest propozycja do gorącej dwudziestki Radia SK.

0: nie wiem jak wy, ale ja mam od razu ochotę tańczyć. Cyril Woodhouse, Village Oh My Days. To jest zupełna nowość. I to jest propozycja do gorącej dwudziestki. Na czwartym miejscu z kolei dzisiaj był polski hit od Gipsa i Kukona Ty Masz. No to czas sprawdzić to, co dzisiaj na miejscu trzecim. I tu też, uwaga, będzie po polsku. I będzie czysto. To znaczy będzie na błysk. Dawid Podsiadło wskoczył na podium. Tydzień temu był czwarty.
1: Radio SK. 3.

Ja już głosowałem zresztą. Tak jak ty. Dawid Podsiadło i Na Błysk w Radiu SK to miejsce na trzecie gorącej dwudziestki. A teraz już zmieniamy klimat i to bardzo, bardzo mocno. No i miejsce na świecie też mocno zmieniamy. Ta pani ostatnio wystąpiła w finale piłkarskich mistrzostw świata, a jej były mąż piłkarz nie. Haha, widziałem takie memy. No i to hit z mundialem bardzo związany i to jest hit, który przed tygodniem królował w gorącej dwudziestce. Dzisiaj już spadek na miejsce drugie. Shakira, daj, daj.

0: Daj, daj, głos na SKPL, bo to w końcu gorąca dwudziestka, a to w końcu drugie miejsce. Shakira, Burna Boy i Daj, daj. A my docieramy już do najważniejszego momentu, tego spektakularnego, w którym zdradzę wam, co dzisiaj, co w tym tygodniu znalazło się na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki. Zanim wam to powiem jeszcze, że ja to Mati Fuczyło. Dzięki wam za to notowanie. Mam nadzieję, że nie było strasznie ze mną i że odliczyliśmy te hity tak jak trzeba było, pomimo jakichś tam malutkich błędów związanych z tym, że pomyliłem Legię Warszawa z Wieczystą. No zdarza się najlepszym, ale słuchajcie, gramy teraz miejsce pierwsze. No i powiem tak, myślę, że panowie, którzy nagrali ten hit, sami są zaskoczeni tym, jak bardzo daleko on poleciał, jak bardzo daleko on wystartował, jak bardzo daleko się znalazł. Temper City to jest ekipa, która wcale tak znana jeszcze nie jest, a już zaliczyli pierwsze miejsce gorącej dwudziestki. No to co? Gramy Self Aware, skok z miejsca siódmego na miejsce pierwsze.
1: Radio SK. To jest najpopularniejszy hit w Polsce.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach centrum. Grill
1: Patrol. Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
2: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na scenie 80s oraz wiele innych gwiazd K-pop. Tego nie możesz przegapić. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Poczuj muzykę, zobacz emocje, stań się kolorem. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
1: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel basenów termalnych Termabania.
8: Michał Rejduch, witajcie, Wyska Summer City. Weekend zapowiada nam się całkiem przyjemnie i słonecznie. No i pamiętajcie, że w naszej okolicy jest mnóstwo miejsc, gdzie można odpoczywać nad wodą pod okiem ratowników. Można to zrobić na przykład na basenie nad Łubinką w Nowym Sączu. Jutro będzie on czynny od 10 do 20. Kino Regis w Bochni ma nowy repertuar. W nim premierowo w ten weekend zobaczycie Odyseję. Jest też film przygodowy Chłopiec na krańcach świata. Festiwal Wód Mineralnych odbędzie się w przyszły weekend w Muszynie. Zabawa ruszy w piątek w amfiteatrze na Zapopradziu. W piątek wystąpią dla Was chóry, które zaśpiewają rockowe piosenki. W sobotę możecie liczyć na zloty zabytkowych pojazdów i koncerty, a w niedzielę cały dzień zabawy. Wystąpią dla Was Paranienormalni oraz zespół Ira. Będzie tam też nasza letnia ekipa SK Summer City. Patronujemy temu festiwalowi.
7: Sponsorem programu jest właściciel Termy Bania w Białce Tatrzańskiej z letnią strefą wodnych atrakcji. Termabania.pl.
9: To jest SK Live Remix.

0: To jest Eska Live Remix.
1: Eska Live Remix.
2: These hits never stop.
0: Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
3: Autopromocja.
4: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
5: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
4: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
7: Reklama. Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Bezpłatne studia stacjonarne, a także studia niestacjonarne i podyplomowe. 6 wydziałów i ponad 30 ciekawych kierunków na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Sądecka ANS to nowoczesna baza dydaktyczno-naukowa i sportowa, szeroka gama stypendiów oraz możliwość wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Aplikuj na studia już dziś. ans-ns.edu.pl.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6+6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
9: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Peugeot 408. To nowoczesny samochód, który bezkompromisowo łączy komfort i wyjątkową stylistykę. Napędzany hybrydą, wyposażony w najnowsze technologie, zapewni Ci wrażenia i bezpieczeństwo podczas każdej podróży. Teraz z 8-letnią gwarancją Peugeot Care w cenie. W Renault ma auto już od 699 zł netto miesięcznie w abonamencie dla firmy. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renault ma auto.
3: To będzie ostatnia reklama.
7: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Wybierz uczelnię z 25-letnią tradycją kształcenia, która rozwija potencjał Podhala i kształci specjalistów przyszłości. Oferujemy bezpłatne studia na kierunkach medycznych, ekonomicznych, informatycznych, humanistycznych i wielu innych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na zgłoszenia czekamy do 17 lipca. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Tradycja, rozwój, przyszłość. Szczegóły na ans-nt.edu.pl.
10: I po reklamie.
0: To jest SK Live Remix. Najlepszy mix.

0: Pakuj ekipę i ruszaj gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
0: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
5: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
4: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
5: Przykłady?
4: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
5: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
4: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
5: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel kolei gondolowej na Jaworzynę Krynicką.
10: Witajcie, Michał Rejduch. Koncertowy wieczór szykuje nam się jutro w spóźnionym Słowiku na Plantach w Nowym Sączu. O godzinie 20 wystąpi zespół Safe Words z Wrocławia. W swojej muzyce balansują oni na granicy mrocznego bluesa, alternatywnego rocka i jazzu. Ciekawa mieszanka? Przekonajcie się o tym na żywo, jak to brzmi już jutro. W temacie koncertów pozostajemy, bo również jutro w ramach cyklu Kultura na Bani wystąpi dla Was Wasia Giewont. To w Białce Tatrzańskiej. Artystka zaśpiewa swoje autorskie piosenki. Nie zabraknie też znanych coverów. Koncert zacznie się na scenie na Bani o godzinie 20, ale warto tam pojawić się nieco wcześniej, bo już o godzinie 18 startują supporty. A już 4 września rusza Sądecka Jesień Kulturalna. W tym roku w amfiteatrze wystąpią dla Was m.in. Phil i Ania Karwan. Będzie też coś dla fanów hip-hopu.
9: Sponsorem programu jest właściciel kolei gondolowej na Jaworzynę Krynicką z parkiem linowym Kraina Rysia na szczycie. jaworzynakrynicka.pl.
11: To jest SK Live Remix. SK Live Remix. Odpalamy kolejną godzinę najlepszego miksu hit.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
2: To jest SK Live Remix.

0: Αυτό το cool.
1: Το SK Live Remix.
2: SK Live Remix.
1: These hits never stop.
2: Ζάχτη Λεβρατσάνης, najlepszy mix and hit of Natasha.
3: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel basenów termalnych Termabania.
6: Michał Rejduch, witajcie. Jeżeli nie macie pomysłu na to, co robić jutro, zajrzyjcie do Krynicy. Na szczycie Jaworzyny Krynickiej spotkacie naszą letnią ekipę SK Summer City. Mamy dla Was mnóstwo radiowych gadżetów i fajne konkursy. Miło będzie się spotkać z Wami po raz kolejny. Każde z Was będzie mogło też pozdrowić na naszej antenie swoich bliskich i znajomych. Będziemy tam od 10 do 14. Chełmiec koło Nowego Sącza świętuje i zaprasza do wspólnej zabawy. Już jutro zaplanowano tu atrakcje dla starszych i młodszych. To w ramach imienin gminy. Zaprasza wójt Stanisław Kuzak.
7: Wokaliści będą, gole z orkiestra.
8: Oczywiście dla całej rodzin będą zjeżdżanie różnego rodzaju, także naprawdę będzie pięknie, cudownie jak co roku.
6: No to nie pozostaje nic innego jak zaprosić na stadion w Wielogłowach. To już jutro.
5: Sponsorem programu jest właściciel Termy Bania w Białce Tatrzańskiej z letnią strefą wodnych atrakcji. Termabania.pl.
2: To jest SK Live Remix. SK Live Remix. Odpalamy kolejną godzinę najlepszego miksu hitów na czasie. They say go home.

0: Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka. I po reklamie.
0: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Armin van Buuren i jego Estate of Trance.
3: For all the best.

0: info and news, check usthinkoftrans.com or join discord.gg/ArmandBender. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka. I po reklamie. Grają dla Was najlepsi DJ-e świata. Lost Frequencies.
2: Wanna go hard, I wanna have fun, I wanna be happy, could you show me how it's done? You look so pretty, pretty like the sun.